Midnight, good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż, bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media

0: tylko w KFC.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na 100%.

0: słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższych 30 minut.
0: Tydzień w Krakowie.
1: Na początku spieszę z dobrą informacją. Flota MPK w Krakowie powiększyła się o 15 nowych autobusów elektrycznych. To pojazdy na miarę współczesnych czasów, niskopodłogowe, zeroemisyjne i dostosowane pod osoby ze specjalnymi potrzebami. Ale nie tylko. Zaprojektowano je również z myślą o komforcie pracy kierowców.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
2: Stanisław Krasik, pełniący obowiązki prezydenta miasta. Przegubowce, elektryki z wszystkimi możliwymi, po krakowsku mówiąc, bajerami. Na pewno komfortowe warunki pracy dla kierowczyń, kierowców. 40 parę miejsc dostępnych bez barier dla, no myślę, pań z wózkami, ludzi na wózkach. 129 miejsc do tak powiem, komfortowego podróżowania. I myślę, że no jak słyszałem, akumulatory mają pozwolić przejeździć im całą zmianę. Też mają dwa sposoby ładowania, takie jak samochody elektryki i pantografy, które tu nad nami są. To jest szybkie ładowanie. Ponieważ mamy dobrą, wynegocjowaną cenę energii elektrycznej, więc ten transport jest tańszy, a to, że nie musimy amortyzować tego zakupu, no to w ogóle, powiedziałbym, jest to już sytuacja bliska wymarzonej.
1: No to jedziemy. Jak pan ocenia komfort?
3: Komfort jest bardzo dobry. Tutaj w związku z tym, że to jest pojazd elektryczny, nie emituje dużego hałasu, także jedziemy cichutko, praktycznie niesłyszalnie, w klimatyzowanej przestrzeni, komfortowo.
1: No właśnie, bo żar się sączy z nieba, ale jest przyjemnie w środku, można się schłodzić.
3: Różnica temperatur jest wyczuwalna od razu po wejściu do autobusu, jest komfortowo w pojeździe schłodzony.
1: No i te piękne tapicerki, jest tak czyściutko, pięknie.
3: No, jest autobus nowy, zobaczymy jak będzie z utrzymaniem tego materiału, ale mamy doświadczenie, więc myślę, że nie będzie z tym większych problemów.
1: Jak krakowianie chcą, to potrafią zadbać o czystość.
3: Tak, jak chcą, to potrafią zadbać o czystość.
1: Jak panią się jedzie?
4: Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że jest tyle dużo nowych autobusów w Krakowie, bo akurat korzystam z komunikacji miejskiej dosyć często.
1: No i można poplotkować, bo teraz jest cicho.
4: Komfortowo, z klimatyzacją, nie?
1: To wysiadamy czy zostajemy?
3: Wysiadamy, oczywiście, że wysiadamy.
5: Jakub Zakrzewski, Solaris Bus & Coaches A, dyrektor After Sales Solaris Polska.
1: Co wyróżnia te pojazdy?
5: To pojazdy najnowszej generacji, obecnie dostępnej, produkowanej przez naszą organizację. Wyróżnia je przede wszystkim doskonały zasięg zapewniany przez baterie typu High Energy. Autobusy są wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w tym już dzisiaj standard europejski, tak zwany GSR2, który między innymi zawiera w sobie kilka systemów asystenckich wspomagających kierowcę, dzięki czemu autobus zwraca uwagę na przeszkody, informuje kierowcę o przeszkodach na drodze, o tym, co się dzieje z boku autobusu, więc jest takim dodatkowym, bardzo istotnym systemem bezpieczeństwa. Oczywiście autobusy wyposażone w najnowsze systemy klimatyzacyjne. Dla pasażerów dostępne gniazda USB, około 43 miejsca siedzące, niemal 130 miejsc dostępnych w autobusie, z czego spora ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, czyli te najbardziej komfortowe.
1: Panie prezydencie, co w takim razie życzyłby pan kierowcom z tej okazji otrzymania 15 nowych niskoemisyjnych autobusów?
2: Po pierwsze, żeby uwierzyli, przekonali się, że zatrudnili się w dobrej firmie. Po drugie, żeby rzeczywiście inni użytkownicy ruchu szanowali te pojazdy i raczej je omijali, a nie szli na stłuczki. Po trzecie, żeby pasażerowie nie psioczyli, nie narzekali, nie byli niegrzeczni. No i wreszcie po czwarte, żeby oni sami pamiętali o tym, że jak widzą niewidomą osobę, czy widzą kogoś na wózku, żeby pamiętali, że trzeba wyjść, wysunąć ewentualnie podjazd, czy też po prostu zatrzymać się tak w tym miejscu, gdzie ktoś z białą laską stoi, żeby wiedział, którędy ma wejść. Bo to są rzeczy, które tak naprawdę albo budują dobry wizerunek firmy, albo kładą się cieniem na niej.
6: I szerokiej drogi.
7: I szerokie, i drogie, to już powiedziała pani redaktor. Ja się pod tym podpisuję.
8: Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.
6: Ile na ten moment w takim razie MPK krakowskie ma niskoemisyjnych autobusów?
8: Przy tej dostawie 15 sztuk, łącznie mamy 158 sztuk. Docelowo za tydzień chcemy odebrać 10 autobusów wodorowych. Również uczestniczymy w projekcie, konkursie o 20 autobusów przegubowych, kolejnych.
6: Na jakie linie wyjadą te autobusy, te dzisiaj dostarczone?
8: Na dzień dzisiejszy planowane, dzisiaj po zakończeniu tego uroczystości, linia 144, 169, 179 i 194. Na chwilę obecną struktura pojazdów jest około 650 pojazdów, z tego 160, można powiedzieć, że będą autobusy zeroemisyjne, plus te wodory, o których powiedziałem. Ten udział będzie cały czas rósł, podejrzewam, że gdzieś w granicach około 30% docelowo. Wszystkie dotychczas kupowane były z dofinansowaniem 80, 90 do 100%, a na chwilę obecną, przynajmniej to jest moje zdanie, nie powinniśmy dążyć do 100% floty zeroemisyjnej z bardzo prostej przyczyny. Nasz podmiot MPK jest podmiotem ochrony ludności oraz jest zmilitaryzowany, czyli musimy posiadać w swoich strukturach również pojazdy napędzane olejem napędowym, bo to służy bezpieczeństwu naszym mieszkańcom i miastu.
6: A ta przyjemność dzisiejsza ile nas kosztowała?
8: Ta przyjemność dzisiejsza to jest 50 milionów prawie złotych. Prawie cała kwota, 99% jest dofinansowania, więc można powiedzieć, że miasto Kraków nie wydało na te autobusy nic. Jest to dla nas pojazd bardzo ekonomiczny z uwagi na dofinansowanie, więc tego typu zakupy będziemy starać się realizować przez następne lata, jeżeli tylko będą projekty uruchamiane.
6: Czyli na ten moment ile mamy właśnie tych autobusów starszej generacji i właśnie tych już spełniających wymogi właśnie ekologiczne i bezpieczeństwa?
8: No to licząc, 390 będą to autobusy, które są Euro 6 i V, czyli normy, które nie wszystkie nawet miasta europejskie, stolice posiadają. Też je zaliczamy do ekologicznych, bo to są autobusy, których redukcja zanieczyszczeń sięga 95% i wyżej procent. A i pozostałe 158 to są autobusy elektryczne, a za tydzień jeszcze te 10 autobusów wodorowych.
9: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe autobusy, to one są wyposażone w wiele udogodnień, które poprawiają nie tylko komfort, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo. Są wyposażone m.in. w czujniki wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika. Są wyposażone różnego rodzaju też systemy, które nadzorują pracę kierowcy. Tam jest taki system Mobile Eye, który pomaga kierowcy wykrywać sytuację, kiedy może dojść do kolizji. Jeżeli na przykład w sposób niezauważony kierowca zmieni pas ruchu, to także będzie ostrzegany. Jest też bardzo rozbudowany system wizyjny, system monitoringu. Ten system obejmuje nagrywanie tego, co dzieje się w przestrzeni pasażerskiej autobusu, także w kabinie kierowcy, a także to, co dzieje się wokół autobusu.
6: Jeszcze tutaj jest jakiś specjalny system dotyczący gaszenia pożaru.
9: Tak, to jest taki system, który jest zamontowany w autobusach elektrycznych. On jest specjalnie też tam montowany po to, żeby jak najszybciej wykryć zagrożenie pożaru. No i jeżeli do niego dojdzie, to żeby ten pożar był automatycznie gaszony.
10: Marek Sikora, kierowca zajezdni Wola Duchacka.
6: Jak pan cenia komfort jazdy nową bryką, nową furą?
10: No jak to nowa? Super.
6: Jak się tutaj różni to wszystko w stosunku do innych autobusów, którymi pan jeździł?
10: Znaczy w większości deski rozdzielcze mamy, w większości autobusów tych nowych już podobne. Różnią się może detalami, ewentualnie grafiką. Także dla każdego kierowcy jest komfort podobny, nie ma problemu z odnalezieniem przycisków.
6: No właśnie, tutaj ma się zwiększyć teraz poziom bezpieczeństwa dla kierowcy, tak? Że teraz mają być tutaj wskazywane ewentualne przeszkody na drodze, tak zrozumiałam?
10: No tak, jak we wszystkich teraz nowych samochodach, wykrywa pieszych, wykrywa ewentualną kolizję, jest czujnik prędkości, także w momencie jak czyta znaki i przekroczymy prędkość, czego nie robimy, to po prostu daje nam sygnalizację, że po prostu jest przekroczenie prędkości.
6: A jak fotel? Bo fotel wygląda na bardzo komfortowy.
10: No powiem szczerze, po 10 godzinach człowiek wychodzi i wyprostuje się bez problemu.
6: A jak długo pan pracuje w MPK w Krakowie?
10: 21,5 roku.
6: To jak pan ocenia te zmiany? No bo to jednak no, w międzyczasie wiadomo, że wiele rzeczy się zmieniło. Też flota się zmieniała sukcesywnie. Jak pan ocenia na przykład jazdę w stosunku do swojego pierwszego autobusu, którym pan jechał?
10: Zaczynałem jeździć karusem przegubowym. No to, to było wyzwanie wtedy, pamiętam, jako młody kierowca. Ale te autobusy miały taką duszę. Bo teraz to już jest, można powiedzieć, XXI wiek, to tutaj już nie ma porównania z tamtymi. No siedzi się jak w kabinie samolotu, cała pełna elektronika, więc no, no nie, no jest skok nieprawdopodobny.
6: Ale kabina jest dość spora.
10: No, mamy trochę rzeczy, także mamy w plecaku różne rzeczy do ewentualnie przemycia szyb, prawda, wodę, różne napoje. No i musi być miejsce też ewentualnie dla bezpiecznego wyjścia i ewakuacji, czy po prostu pomocy pasażerom. Jeżeli widzimy pasażera na wózku, no musimy wysiąść, prawda, otworzyć klapę wjazdową, pomóc, jeżeli to, bo najczęściej są wózki elektryczne, to wtedy pasażerowie sami wjeżdżają, bo tam nie ma możliwości. Jeżeli nie jest wózek elektryczny, to pomagamy zająć miejsce w pojeździe. No trzeba stanąć dobrze przy krawężniku, opuścić klapę i po prostu pomóc.
6: A jeśli rozmawiamy już o takich kulisach zawodu, to jak wygląda przygotowanie samego pojazdu na dzień jazdy?
10: No, tak jak my, załóżmy, mamy tam wyjazd o godzinie, załóżmy, 3 nocy. Musimy być 20 minut wcześniej na zajezdni, odbieramy dokumenty, jesteśmy badani na trzeźwość, także nikt tu nie wyjeżdża nieskontrolowany na trzeźwość. No i później dostajemy kompaturkę z numerem autobusu, o której wcześniej wiemy, gdyż mamy system informacyjny, który nam pokazuje, jakim autobusem będziemy jeździć. Znajdujemy go na placu, no i teraz musimy go uruchomić, sprawdzić światła, tablice z numerami, no zrobić taki obchód, że powiem, checklistę sprawdzić, jak to się mówi. No i w momencie, jak mamy wszystko sprawne, wszystko jest gotowe do jazdy, wypełniamy kartę drogową.
6: Jest światło zielone do jazdy.
10: I jest światło zielone do jazdy i kierunek, pierwsza końcówka i jedziemy.
6: A jak długo takie autobusy się ładują?
10: Znaczy od zera na szybkiej ładowarce, no to z 2 godziny się będą ładować. Ale tak jak na przykład na mieście mamy doładowanie, no to 20-30 minut doładowujemy go. Te najnowsze szczególnie.
6: A na jakich trasach pan najbardziej lubi jeździć?
10: Powiem szczerze...
6: Ma pan swoje ulubione po tylu latach?
10: W lecie lubię jeździć po aglomeracji, no bo ładne widoki i świeże powietrze. Nie stoi człowiek w korku. W zimie natomiast lepsze jest miasto, no bo niestety jak wyjeżdżamy nieraz o 3 w nocy na podkrakowskie wsie, no nie zawsze droga jest idealnie utrzymana, śnieg jak pada, to jest ślisko. No i to dodatkowy stres, no bo odpowiedzialność jest duża.
6: Życzę panu dobrej jazdy.
10: Dziękuję bardzo.
6: Do zobaczenia.
10: Do zobaczenia na linii.
1: To była prezentacja nowych autobusów w zajezdni na Woli Duchackiej. Autobusy już ruszyły w pierwsze trasy. Będzie można się nimi przejechać m.in. na linii 194, 144 i 169. Zmieniamy temat. Konkurs na projekt nowej fontanny na krakowskim rynku rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaka z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
11: Co słychać w Krakowie?
12: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
13: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
12: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
13: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
1: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami, dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać, zalewając muzeum znajdujące się pod płytą rynku. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kozy i owce wróciły na krakowskie łąki. Na Zakrzówku i Forcie Bodzów ruszył naturalny wypas owiec i kóz, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt Kozy na Wypasie, Zielone Kosiarki w Krakowie, ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale także wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców.
11: z mikrofonem przez Kraków.
6: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce?
14: To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Może tak no, tutaj nieco uprzedmiotawiając, natomiast no, sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny, nie mechanicznie, a naturalnie. I rzeczywiście takie rozmowy gdzieś się w miastach pojawiały, czy w miejscowościach też nieco mniejszych, gdzie zorganizowanie czegoś takiego jest może nieco prostsze. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne, można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska, więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować. Myślę, że z taką ogólną radością dla mieszkańców, bo to bardzo, oprócz korzyści środowiskowych, bardzo ładny i przyjemny obrazek.

0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza, żeby w tym momencie zadbać o nasze łąki kserotermiczne, które są na Zakrzówku. Zaczęliśmy w ten poniedziałek, czyli 22 czerwca, potrwa do 17 października, czyli tak jak jest określone, 120 dni wypasu. Tak, owieczki lubią być w wybiegu, są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego, mechanicznego, a za to owce sobie świetnie te radzą, szczególnie ta rasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie. Jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne, na przykład merinos jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować, to pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie zaczęli chcieć je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe. Może chodzić i po terenach podmokłych bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
1: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach. Stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek czy kozy w Forcie Bodzów. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie, i o tym, jak go utrzymywać, jak

0: Rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam, dorosłym. Nie będę ukrywać, że również.
1: Myślę, że jak najbardziej, ale skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne Państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
0: Taki harmonogram zajęć będzie publikowany w lipcu. Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób, ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć, czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo, czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam tego na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy, żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład parku Zakrzówek, to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One ze swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas. Raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne. I tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma. Apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały, do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
2: Nie dokarmić. One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owsa jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Ona po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki, które są już drugi dzień, obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą, więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa zjazdu. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. I nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Generalnie z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce. A mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec Wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o Zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią, Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owczoterapii przebywania w samej obserwacji, nawet stada owiec.

0: koniec, więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
1: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego. Zatem jakie pierwsze Państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co Was czeka?
2: Na pewno też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To było takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni. Wiadomo, że w mieście nie możemy tego zrobić na masową skalę. Nie możemy też sprawić, żeby owce, zwierzęta czy kozy wygryzały gdzieś trawę w ciągu komunikacyjnym, gdzie mamy zanieczyszczenia, gdzie to jest niebezpieczne, więc miasto nie jest do tego takim adekwatnym areałem, żeby zrobić to na całej powierzchni. Natomiast są tereny przyrodniczo cenne, odizolowane. Tak właśnie te dwa miejsca dobraliśmy. Gdzie takie działanie się sprawdzi? Gdzie nam pomoże, bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi, więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu, więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne. Bo warto o tych sprawach rozmawiać i tutaj wiele tematów się łączy, bo z jednej strony to jest opieka nad tymi terenami cennymi przyrodniczo, z drugiej strony to jest właśnie mowa o tym krajobrazie, jaki mamy w Krakowie porolniczym, też bardzo często, chociażby w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników mieliśmy spotkania w tym temacie, bo to są też takie rzeczy, o których na co dzień się nie mówi, czy sobie nie zdajemy sprawy, myśląc i mieszkając w dużym mieście. Więc nasza ocena tego projektu nie mogła być inna. Chodziło tylko o to, żeby dobrze dobrać lokalizację, żeby te zwierzęta były bezpieczne, żeby to było z korzyścią dla środowiska i żeby rzeczywiście też dać mieszkańcom możliwość zapoznania się z tym działaniem, bo myślę, że też taka była inicjatywa, żeby właśnie podziałać trochę edukacyjnie z takim wyczuleniem na te działania środowiskowe, bo wiadomo, że wiele rzeczy możemy zrobić mechanicznie, możemy zrobić automatycznie. Natomiast czy w dzisiejszym świecie zawsze o tą automatykę i mechanizację chodzi? Coraz częściej sobie zdajemy sprawę, że nie. Więc tam, gdzie mogliśmy zadziałać w inny sposób, tak się zadziało dzięki temu projektowi, więc cieszymy się, że takie inicjatywy ekologiczne, prośrodowiskowe są obecne w budżecie obywatelskim i mamy nadzieję, że będą i będą się rozwijać, bo mieszkańcy krakowianie mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o środowisko, ekologię. Chcą chronić te miejsca, przy których mieszkają, w których mieszkają, chcą dbać o swoje miasto, więc myślę, że to jest bardzo cenne w kontekście tego projektu, ale w ogóle partycypacji społecznej, z jaką mamy do czynienia w Krakowie, bo to pokazuje, że te projekty można składać pożyteczne, mądre, z korzyścią dla środowiska i dla innych krakowian.
3: To na zakończenie tylko przypomnę, że wypasy na miejskich łąkach możecie zobaczyć do połowy października.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Cztery miasta i cztery wyjątkowe wagony. Kraków kolejny rok z rzędu wymienił się z zaprzyjaźnionymi przewoźnikami historycznym taborem. Tym razem wakacje w Krakowie spędzą tramwaje ze Śląska, Wrocławia, Poznania i stolicy. Ten temat zajmie prawie cały dzisiejszy magazyn To jest tydzień. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
6: Z mikrofonem przez Kraków.
7: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPKS-a w Krakowie.
5: Panie prezesie, po raz kolejny krakowskie tramwaje jadą na wakacje do innych miast, a tramwaje z innych miast przyjeżdżają do nas na wakacje. W tym roku aż cztery wagony ze Śląska, z Wrocławia, z Poznania i stołeczny wagon. Dobrze i chyba coraz lepiej się ta współpraca międzymiastowa układa.
7: No jak widać po efekcie tak, zdecydowanie tak. Pomysł, który żeśmy tak zaeksperymentowali kilka lat temu z Poznaniem, bo to był pierwsza wymiana właśnie była między Krakowem i Poznaniem, no okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i potem to się zaczęło rozwijać. Zresztą nie tylko u nas, w Poznaniu również taką wymianę prowadzą z innymi miastami. No i Warszawa w tym roku też ma tramwaje krakowskie, poznańskie i zaprosili, z tego co wiem, tramwaje z Gdańska.
5: Do nas przyjechała NK-102, wagon holenderski i jeszcze przedwojenny wrocławski. Co w zamian pojechało do tychże czterech miast?
7: No, do każdego według życzenia. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych, do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych, do Warszawy pojechała przyczepa tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. No a do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
8: Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia.
5: Wrocław wyjątkowym wagonem tramwajowym z Krakowem podzielił się. Jest to chyba jeden z najstarszych wagonów w Polsce. Pięknie odrestaurowany, robiący wrażenie. No to powiedzmy, co to jest za pojazd i opowiedzmy jego historię.
8: Jest to tramwaj Maksimum z 1901 roku, będący efektem elektryfikacji linii tramwajów konnych we Wrocławiu. Na potrzeby tej elektryfikacji zakupiono dwa rodzaje tramwajów, krótsze 8-metrowe i dłuższe 10-metrowe, i to jest właśnie ten dłuższy na dwóch skrętnych wózkach. Ciekawe, no, z naszej perspektywy takiej współczesnej jest to, że motorniczy jest na zewnątrz, na otwartym pomoście. Tak naprawdę są tylko domysły, natomiast najprawdopodobniej wynika to po prostu z tej ewolucji z tramwajów konnych. No, w tramwaju konnym woźnica też stał na zewnątrz, żeby sterować tym koniem idącym przed tramwajem. No i tutaj po prostu ta forma została, tylko że już mamy całą instalację elektryczną w środku. Tramwaje te jeździły we Wrocławiu do lat 70., więc dość długo. No, Wrocław w ogóle przez właśnie bardzo długo po wojnie eksploatował tramwaje przedwojenne. To wynikało z tego, że te dostawy tramwajów powojennych były we Wrocławiu małe i pojawiały się dosyć późno. Często to były wagony wtórne, na przykład z Warszawy. No i jeden z takich tramwajów, a w zasadzie nadwozie z tego tramwaju, w momencie kiedy one były właśnie wycofywane, jeden z pracowników MPK Wrocław zakupił i postawił jako altankę ogrodową w jednej z podwrocławskich wsi. No i dzięki temu właśnie, jak się okazało, jedyny egzemplarz tego typu tramwaju się zachował. Pod koniec XX wieku jeden z miłośników komunikacji udawał się wówczas jeszcze na ognisko, a nie na grilla właśnie w tej wsi. No i zauważył, że gdzieś tam właśnie w ogródkach działkowych stoi coś, co wygląda jak tramwaj. No i to jakby, no, rozpoczęło całą jakby, no, badania, co to za tramwaj. Się okazało właśnie, że to jest ten jedyny zachowany Maksimum. I to nadwozie udało się do Wrocławia ściągnąć. Ono wiele lat sobie stało i czekało na remont. Natomiast pierwszy wrocławski budżet obywatelski to był moment, kiedy udało się uzyskać fundusze na pierwszy etap. No i dzięki temu odbudowano nadwozie do stanu surowego. Później kolejne etapy realizowane już przez nasze stowarzyszenie. To jest, no, całkowita odbudowa. I no, udało się odtworzyć go do tego stanu oryginalnego z 1901 roku.
5: W jaki sposób? Bo to jest też interesująca historia, bo, no, państwo skądś musieli wziąć dokumentację, jak ten tramwaj wyglądał w środku. A ja powiem, no, w radiu niestety nie widać, ale robi to ogromne wrażenie. Wystrój jak najbardziej secesyjny. Brakuje tylko draperii gdzieś tutaj na sufitach, ale mamy piękne klosze z rezanego szkła, mamy mosiężne okucia, drewno, bardzo ładne, niepospolita sosna ani sklejka i firaneczki jeszcze w oknach. Więc no to jak państwo doszli do tego, że ten tramwaj tak wyglądał
9: w środku.
8: Jeśli chodzi o wnętrze, to jest efekt wypadku. W latach 20., sam początek lat 20., jeden z takich tramwajów uczestniczył w wypadku, to znaczy wybuchł zbiornik na sprężone powietrze, który tutaj w środku był. On nie był oryginalny, jego teraz też nie ma, natomiast właśnie wtedy on tam wspomagał hamowanie. W każdym razie po prostu ten zbiornik wybuchł, rozrywając poszycie i niszcząc wnętrze. No i komisja wypadkowa zrobiła wtedy bardzo dokładne zdjęcia. No i to były najstarsze zdjęcia, do których udało nam się dotrzeć właśnie w tym zakresie, jak to wnętrze pierwotnie wyglądało. No i to pozwoliło właśnie odtworzyć to, co widzimy teraz, chociażby kształty tych kolumienek, kształty lamp. To wszystko jest na podstawie tych zdjęć. Bo jakieś wyobrażenie mieliśmy już, prawda, wcześniej, natomiast dopiero te zdjęcia pozwoliły na odtworzenie tych wszystkich szczegółów.
10: A mechanicznie?
8: Właśnie, natomiast to, że on jest jeżdżący, no to jest z kolei efekt współpracy chociażby z Woltersdorfem pod Berlinem, gdzie podobnego typu tramwaje były eksploatowane i do dzisiaj tam też właśnie jeden taki wagon się zachował, więc chociażby z Woltersdorfu udało nam się pozyskać jeden wózek i na podstawie tego jednego wózka i jeszcze drobnych części kolejnego, ten drugi został odtworzony. Natomiast no, do elektryki nie było żadnej dokumentacji, więc elektryka bazuje po prostu już na bardziej, znaczy no, na też tramwajach starych, bo tuż powojennych, natomiast no właśnie biorąc pod uwagę, jakie części mieliśmy dostępne i po prostu do czego mieliśmy dokumentację, to tutaj elektrycznie to jest tramwaj jakby tuż powojenny. Natomiast ten typ tramwaju, bo tutaj bazowaliśmy na polskiej NC, tak naprawdę bazuje ideowo na tramwaju też przedwojennym, więc można powiedzieć nadal pod względem wielu rozwiązań w tym przedwojniu tutaj jesteśmy.
9: Nie widzę przedziałów. Kiedyś tramwaje, na przykład w Galicji, miały podział na klasy. We Wrocławiu tak nie było?
8: Nie, we Wrocławiu nie było. Mieliśmy po prostu jedną klasę, która no, mimo wszystko no właśnie była bardzo elegancka. Można też było jechać na pomoście. Bo wiadomo, ten tramwaj był przeznaczony dla tej najbardziej frekwentowanej linii, gdzie to zapotrzebowanie było największe. Ciekawym rozwiązaniem jest na przykład tak zwana to Zahlklappe po niemiecku było. Okienko w drzwiach, które służyło sprzedawaniu właśnie biletów przez konduktora, który był w klasie, osobom, które były na pomoście. Chodziło o to, żeby nie otwierać całych drzwi, bo wtedy wiało i robiło się zimno w klasie, więc jedynie było takie małe okieneczko, które konduktor otwierał i tamtędy sprzedawał bilety, żeby zapewnić jak najlepsze właśnie warunki tutaj wewnątrz tramwaju. No bo to wnętrze, poza tym, że eleganckie, no było całkiem komfortowe, bo oczywiście ogrzewane właśnie z tymi zasłonkami, więc jak słońce świeciło, można sobie było od tego słońca uciec. No tak naprawdę no, chodziło o to, żeby tym pasażerom było jak najlepiej. I no wrocławianie jakby docenili te tramwaje, one cieszyły się popularnością. Natomiast no, w latach 20. już były relatywnie wolne, bo była mała moc silników. Między innymi właśnie wtedy te silniki wymieniono na mocniejsze, przebudowano te wagony nieco. Natomiast no tak czy siak przed II wojną światową miały takie przezwisko, wrocławianie im nadali guzdrały, dlatego że jeździły relatywnie wolno. No to jednak wiadomo, konstrukcja z porządku z tego wieku, po tym prawie półwieczu, no jednak już była dosyć przestarzała. No i tym bardziej no, ciekawe jest to, że także po wojnie właśnie do tych lat 70. te wagony jeździły.
11: Marcin Kozoń, Tramwaje Warszawskie, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu.
9: Panie dyrektorze, Warszawa z Krakowem się lubią i wymieniają się tramwajami. Do nas dotarła NK. Tak patrzę na kabinę trochę nietypowa, bo mi jednej kabiny brakuje.
11: Tak, zdecydowanie. Większość miast polskich posiadało tabor typu N, natomiast ta NK jest o tyle wyjątkowa, że została od początku w Konstalu przygotowana jako wagon jednokierunkowy. Także ma tylko jedną kabinę, drzwi tylko po jednej stronie i to, co było efektem przebudowy różnych wagonów na przestrzeni lat w Warszawie i innych miastach, to w tym przypadku zostało przygotowane od razu w fabryce.
9: A dlaczego?
11: Warszawa w owym czasie nie potrzebowała już wagonów dwukierunkowych, gdyż na wszystkich krańcach mieliśmy pętle do zawracania wagonów.
9: Jak długo ten tramwaj kursował po stołecznych torach? Jaka jest jego historia? Bo on też trochę peregrynował po Polsce, z tego co przeczytałem na takim plakacie informującym o historii tego wagonu.
11: Tak, jak najbardziej, jest to tramwaj podróżnik w dosłownym tego słowa znaczeniu. Podróżował najpierw po ulicach Warszawy. Swoją służbę pełnił od roku 1957 do mniej więcej roku 1966.
9: Krótko,
11: ponieważ od początku lat 60. do Warszawy masowo zaczęły docierać nowoczesne, szybkowieżne wagony 13N, więc część taboru zaczęła być zbędna. Natomiast nie wszystkie miasta w tym czasie miały jeszcze zaspokojone wszystkie potrzeby i z tego względu ten wagon, dość nowy, został przekazany do Szczecina i tam pełnił służbę właśnie od drugiej połowy lat 60. aż do początku lat 90.
9: I co? I do Warszawy wrócił przypadkiem? Szczecin powiedziała, bierzcie to z powrotem, nie chcemy tego.
11: Dla Szczecina wyjeździł bardzo dużo kilometrów, natomiast Warszawa w połowie lat 90. zaczęła interesować się tematem pojazdów zabytkowych. W związku z tym rozpoczął się gorączkowe poszukiwania taboru, który rozjechał nam się po Polsce w poprzednich dekadach. I w ten oto sposób wagon został zakupiony, a następnie odremontowany w naszych warsztatach naprawczych.
9: Czym on różni się, oprócz tego, że ma jedną kabinę, od standardowych N-ek, takich na przykład, jakie po Krakowie jeździły?
11: Wagon już od początku miał zabudowane schody na pomostach, czyli tam, gdzie wsiada się i wysiada z tramwaju.
9: Nie można było na cycka jechać.
11: Nie można było jechać na cycka, nie można było się czepiać na winogrono, co było w owym czasie poważnym mankamentem i dużym zagrożeniem bezpieczeństwa przejazdu pasażerów.
9: No bo to przypomnijmy, że kiedyś było tak, że drzwi się zamykały, schodki były luźne i ludzie po prostu, trzymając się wszystkiego, co się dało, jeździli na zewnątrz pojazdu.
11: Tak, i ci, którzy byli na zewnątrz, mieli ten komfort, że nie musieli opłacić przejazdu, więc to był ich zysk, pod warunkiem, że dojechali cało do miejsca docelowego. Ale wracając do naszego wagonu, on dodatkowo miał zamontowane elektryczne sterowanie drzwiami, co w tego typu pojazdach nie było czymś standardowym. Ponieważ w czasach PRL-u właściwie trzeba było kombinować w wielu obszarach, żeby uzyskać pożądany efekt, stąd te drzwi elektryczne były sterowane silnikami od wiertarek, popularnych wiertarek Celma, marki Cerma.
9: Zegar nieubłaganie pokazuje mi, że kończy się pierwsza część magazynu To jest tydzień. Tu zatem stawiamy przecinek na kolejną część wycieczki tramwajami pożyczonymi przez krakowskie MPK od zaprzyjaźnionych przewoźników. Wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Wracamy do tematu wymiany historycznego taboru tramwajowego pomiędzy krakowskim MPK a zaprzyjaźnionymi przewoźnikami. W tej części naszego programu usłyszycie o śląskiej 102 i poznańskim latającym Holendrze, czyli wagonie Beines 3G.
6: Ciekawy Kraków.
10: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych Tramwaje Śląskie S.A.
9: Tramwaje Śląskie z krakowskim MPK również się wymieniają. Do Krakowa ze Śląska dotarła 102. Tramwaj w Krakowie znany, choć już obecnie rzadko spotykany, jedynie na linii muzealnej. O tym tramwaju co możemy powiedzieć?
10: Tak, 102, tylko pamiętajmy, że mieliśmy wagony 102N i 102NA. Znajdujemy się w wagonie 102NA, który wyraźna charakterystyka i różnica pomiędzy wagonem 102N, czyli kąt pochylenia szyb przedniej kabiny oraz tylnego pomostu. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej, wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
9: Tutaj powiedział pan różnicę pomiędzy STO2 w wersji NA i w wersji N. Te ostatnie miały szybę pochyloną pod kątem tak ujemnym. Dobrze, dobrze mówię, to się rozwiązanie absolutnie nie sprawdziło, bo motor niczym się światło odbijało w tej szybie i nic nie było widać, światło z wnętrza. Tak to już działa fizyka. Ten tramwaj ile lat po śląskich i zagłębiowskich torowiskach przejeździł?
10: Wyprodukowany w 1970 roku, służbę zakończył w roku 2006. To jest cała jego kariera wykonana w jednym miejscu, w jednej aglomeracji, czyli właśnie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
9: Przejdźmy do konstrukcji, bo ja wielokrotnie już rozmawiałem, czy to z przedstawicielami naszego MPK, czy poznańskiego, i historia 102 była omawiana wielokrotnie, ale powiedzmy coś właśnie o historii tego wagonu, bo jego historia sięga jeszcze przedwojnia i tramwaju PCC.
10: Tak, dokładnie. Natomiast pamiętajmy, że kiedy tak naprawdę w Polsce eksploatowane są wagony N kolejnej serii, trwają jednak prace nad tym, żeby wagon tramwajowy był przegubowy, żeby zadbać o to, aby mieć jak największe baczenie na jak największą grupę pasażerów. Trwają różne prace konstrukcyjne, to się rzeczywiście dzieje. Pamiętajmy, że tak naprawdę wcześniej powstaje wagon 13N, który dla osób niewtajemniczonych ktoś powie, że to jest 102 bez przegubu. Nieprawda, to jest zupełnie inny typ wagonu, inna konstrukcja, zarówno elektryczna.
9: Ale dla Warszawy głównie.
10: Ale dla Warszawy tak jest, ale to, tak mówię, oddzielne historie. Natomiast co się dzieje ze 102, kiedy powstaje? Dzieje się to, że tak naprawdę w miastach naszych inaczej zaczyna funkcjonować komunikacja. Pamiętajmy, że to właśnie tutaj już masowo odchodzimy od obsługi konduktorskiej, masowo zostają wprowadzone automatyczne drzwi, obsługa staje się jednoosobowa z kontrolką zamknięcia tychże drzwi. Zmiana, jak na warunki polskie, ogromna. No i wreszcie motorniczy ma baczenie na większość pasażerów znajdujących się w tramwaju. No, chyba że tak jak były potrzeby, wagony jeżdżą w dwóch składach. Wówczas pozostaje kwestia drugiego wagonu. Ale jeżeli są to pojazdy jednowagonowe, wówczas na całym tramwaju motorniczy ma obserwację pod kątem pasażerów.
9: No i tutaj wchodzi nam do gry także szpiegostwo przemysłowe, bo inżynierowie z Chorzowa po prostu ordynarnie skopiowali czechosłowacką Tatrę.
10: Tak, dokładnie. Taka prawda. Nie jest to chlubna prawda, ale rzeczywiście tak to wygląda, że wagon oparty jest na czechosłowackiej Tatrze.
9: Jak te wagony sprawdzały się w śląskich warunkach? No bo Śląsk jednak serce polskiego przemysłu, te potoki pasażerskie pewnie do kopalni, hut gigantyczne. Dobrze sprawdzały się? One jeździły właśnie solowo czy w jeździe ukrotnionej, że tak się wyrażę?
10: Sprawdzały się bardzo dobrze. Pracując w firmie 28 lat, słyszałem wiele opowieści, sam byłem motorniczym tychże wagonów i sam muszę to potwierdzić, że siła i moc oraz nieraz samoupór tego wagonu był niesamowity w stosunku do nałożonych zadań przewozowych. Jeździły wagony jako wagony pojedyncze, jeździły również jako ukrotnione, zabierając wiele pracowników hut, kopalń i innych naszych zakładów pracy. Także sprawdziły się zarówno na śliskiej szynie, sprawdziły się na szynie o dobrych parametrach, sprawdziły się holując inne wagony, sprawdziły się jako wagony gospodarcze i uwaga, ciekawostka, wagon, w którym znajdujemy się, jako jedyny w spółce był wagonem, który wspomagał poruszanie się naszej maszyny torowej Placera. To on pod większe wzniesienia pomagał naszemu Placerowi po prostu podjechać.
12: Maciej dla Region PK Poznań.
9: Siedzimy w poznańskim wagonie. Poznań tradycyjnie dołącza się do tej krakowskiej wymianki wakacyjnej tramwajów. Co to za wagon jest? Ten wagon jest w takich dość nietypowych barwach, bo nie jest zielono-poznański, tylko żółto, czarno, szaro i jeszcze pewnie cała paleta barw różnych. O jakim to tramwaju mówimy?
12: Tak, nie jest to typowy poznański tramwaj. Oczywiście w Poznaniu kursował, natomiast oryginalnie tramwaj pochodzi z Amsterdamu. Jest to tramwaj Bains 3G, które do Poznania przyjechały w latach 91-95. Ten konkretny, który tutaj dzisiaj mamy w Krakowie, do Poznania przybył w 2003 roku. tak jak pan wspomniał, no nie jest charakterystycznie zielony, ale jest żółty. A żółty też oczywiście w Poznaniu występuje. Jest żółty, brązowo-szaro-czerwony. Bardzo charakterystyczny kształt, charakterystyczna budowa. Nie jest ani najmłodszy, ani najstarszy, bo raptem rocznik 1960.
9: Jak tak patrzę na ten wagon, to od razu mi skojarzenia przychodzą z przedwojenną amerykańską konstrukcją PCC, no tylko ten ma przegub, ten jest przegubowy. Mam rację, czy nie do końca?
12: Niby tak, ale jednak nie do końca. Jeżeli ma być cztery tramwaje PCC, to bardziej jednak nasze rodzime 105. Tam konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o rozruch, to bardziej. Tutaj kompletnie inna półka.
9: To opowiedzmy w takim razie o tym wagonie, bo on ma kilka takich cech charakterystycznych. No, technologicznie w porównaniu do konstrukcji z Konstalu, no to przepaść.
12: Przepaść jak najbardziej. Przede wszystkim bardzo charakterystyczna jest jego budowa. On wydaje się, że jest bardzo smukłym tramwajem i generalnie de facto taki jest. Ma taki charakterystyczny dziubek. Kabina może też nie wygląda na jakąś bardzo dużą, natomiast komfort jazdy mimo niewielkich rozmiarów jest bardzo dobry, głównie też dzięki fotelowi wygodnej pozycji za pulpitem i relatywnie bardzo dobrej widoczności. Z takich charakterystycznych elementów dla pasażera to są przede wszystkim bardzo, ale to bardzo wąskie drzwi, wszystkie. To nie jest tak, że tak jak możemy kojarzyć z tramwajów współczesnych, pierwsze czy ostatnie drzwi są wąskie. Nie, tutaj wszystkie są jednakowego rozmiaru. Bardzo charakterystyczną ich cechą jest to, że młodzież, jak tylko to odkryła, przeskakiwała podczas wsiadania czy wysiadania z tego tramwaju. Ostatni stopień. Ostatni stopień tutaj jest czymś w rodzaju fotokomórki, tylko no nie jest to fotokomórka, a jedynie czujnik naciskowy. Polega to na tym, że stając na tym stopniu, drzwi wiedzą, że ktoś ich jest w tym momencie, więc ich nie zamknie. A młodzież, patrząc na strukturę budowy tego tramwaju, jak to tutaj nam działało, po prostu przeskakiwała, dzięki czemu ku ich uciesze, z czego oczywiście nigdy nie potrafiłem zrozumieć, nawet jako ta młodzież, po prostu drzwi zamykały się przed twarzą osoby wchodzącej czy wychodzącej. Często motorniczo oczywiście w lusterku widział później, jak ta ręka machała i groziła, że zamkną drzwi. Nie była to wina motorniczego. Z wózkiem dziecięcym też było bardzo ciężko wsiąść. Generalnie oczywiście dało się, tylko trzeba było się troszeczkę nagimnastykować. Wózek inwalidzki, no niestety to nie te czasy. I z tyłu, tak na dobrą sprawę, mamy dwie pary drzwi obok siebie, dzięki czemu sprawia to złudzenie, że to wejście jest szerokie. Tak jak wcześniej mówiłem, nie, nadal nie jest szersze.
9: No i poziom bezpieczeństwa. Tutaj Holendrzy zadbali o to, by tych niechronionych uczestników ruchu drogowego jakby zabezpieczyć przed ewentualnym wpadnięciem pod koła.
12: Tak, zgadza się. Tutaj Holendrzy wymyślili bardzo ciekawe rozwiązanie. Generalnie bym powiedział nawet, że prozaicznie proste. Każdy tramwaj musi być wyposażony w taki zderzak, my to nazywamy zgarniaczem, co ma odsunąć jakąś przeszkodę, czy nie daj Boże człowieka, z torowiska. Tu Holendrzy poszli o krok dalej. Zgarniacz mamy, jak najbardziej, ale jest on ruchomy. On jest ruchomy w taki sposób, że jak tylko napotka przeszkodę, czy właśnie niestety człowieka, czy chociażby gałąź, on się podniesie, ale zaraz za zgarniaczem jest koszyk, dosłownie koszyk, który spada na torowisko, na szynę, i on ma za zadanie tą przeszkodę, brzydko mówiąc, po prostu chwycić i uchronić przed tym, żeby ten ktoś, to coś nie wpadło pod koła tramwaju i miało szansę na przeżycie.
9: Dużo takich latających Holendrów latało po Poznaniu?
12: Generalnie do Poznania w tych latach 90. trafiło 18 sztuk tramwajów serii 1G i 2G. Ten, w którym my siedzimy, jak wspomniałem na początku, to jest tramwaj 3G. Ich do Poznania łącznie dotarło w tym 2003 roku 11 sztuk. Także łatwo policzyć, że było ich łącznie 29, no niespełna 30 tramwajów.
9: To było tak jak w Krakowie. Kraków się zapatrzył w Norymbergę i z Norymbergi często ściągał tramwaje. Uzupełnialiście po prostu tabor, którego brakowało i który był po prostu przestarzały?
12: Na lata 90. w komunikacji miejskiej, tak na dobrą sprawę, nieważne czy to był Poznań, czy to był Kraków, Warszawa, czy każde inne miasto, no to jeżeli chodzi o komunikację tramwajową, to wszyscy mieliśmy to samo. N-ki, 102-ki, 105-ki i tak na dobrą sprawę nie było nic więcej. W latach 90. tutaj padła propozycja ze strony rządu holenderskiego o przekazaniu tych wagonów. I my jako Poznań oczywiście bardzo chętnie i żywiołowo na to zareagowaliśmy. I te tramwaje z wielką chęcią przyjęliśmy, zakupiliśmy później też właśnie w tych latach, na początku lat 2000, te dodatkowych 11 sztuk.
9: Tak, zerkam do kabiny i co mnie zaskakuje, to aż 4 pedały. Skąd taka obfitość?
12: Tak na dobrą sprawę można stwierdzić, że nawet jest ich 5. Przy czym jeden z nich to jest podnóżek. Jeden służy do oczywiście dzwonienia, drugi do sypania piaskiem oraz trzeci to są hamulce szynowe. Czwarty natomiast jest to załączenie systemu audio, czyli po prostu mikrofonu. Motorniczy mógł wygłosić dzięki temu komunikat wewnątrz pojazdu.
9: Tak. A rozruch ręczny?
12: Rozruch ręczny za pomocą ręcznego zadajnika jazdy, takiego bardzo charakterystycznego kółka.
9: I jak się tym jeździło? Tak z perspektywy motorniczego, pan jeździł tym tramwajem, to może coś powiedzieć.
12: Miałem okazję ten tramwaj prowadzić i muszę przyznać, tak jak wszyscy znają latającego Holendra, kultowy statek, tak myślę, że można to porównać do tego tramwaju. On po prostu płynie, jedzie, bardzo żwawy, bardzo komfortowy. Co do jeszcze samych tutaj tych pedałów, które motorniczy ma pod nogą, każdy z nich poza mikrofonem uruchamia dzwonek, czyli tramwaj jadąc nawet w poślizgu o godzinie 4 rano po bardzo charakterystycznej trasie na poznańskim Sołaczu pod górę, gdy się tylko ślizgał, wiadomo, że piasek wspomaga rozruch czy też hamowanie właśnie, jak tramwaj wpadnie w poślizg. No, ten tramwaj po zasypaniem piaskiem jeszcze dzwonił. Więc godzina 4 rano, mieszkańcy sobie smacznie śpią, motorniczy próbuje podjechać pod górę, zawieźć już te pierwsze osoby do pracy, no i budzi całe osiedle.
5: Ja nie wiem, czy poznaniacy będą jeszcze kiedykolwiek chcieli się wymieniać z nami czymkolwiek, bo podczas ostatniego kursu krakowskiej linii muzealnej doszło do kolizji wspomnianego wagonu Beines 3G z osobówką. Zobaczymy, co z tego wyniknie, a my zmieniamy temat. Popularne, bezpłatne kąpielisko na bagrach oficjalnie otwarte. Nad zalewem dyżurują już ratownicy wodni. Pojawili się też pierwsi amatorzy plażowania i kąpieli. O wrażenia pytał ich nasz reporter Przemek Taranek.
13: Spoczko jest woda, taka letnia, fajna.
14: Dlaczego warto na bagry wpaść?
15: Duża plaża, mało osób.
16: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
14: No to jest fajne.
13: Siatkówkę pograć.
14: Pan ratownik czuwa, widzę.
17: A, gdzieś jest spokojnie, ludzi nie ma.
14: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś tak, wyciągać z wody?
17: Wyciągać nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No.
5: Ratownicy czuwają na bagrach w wakacje codziennie. Od 10 do 18.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. You ready? Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby. Yeah!
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
15: To będą 2 wakacyjne miesiące pełne warsztatów, koncertów, wystaw i letniego chilloutu. Tak właśnie zapowiada się kolejna już edycja NH-Festu, na który tradycyjnie zaprasza Nowochódzkie Centrum Kultury. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie To jest tydzień. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
16: Co jest grane w Krakowie?
17: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
18: Nowochódzkie Centrum Kultury, choć kończy w lecie sezon artystyczny, czekamy do jesieni. To absolutnie się nie nudzi i my też z Encekiem się nudzić nie będziemy, bo przed nami kolejna edycja NH Festu. To taki wakacyjny festiwal artystyczno-twórczy, związany oczywiście bardzo ściśle z działalnością Nowochódzkiego Centrum Kultury. Która to już edycja?
17: Ojojoj, to nie pamiętam nawet, ale chyba już koło 10-12 edycji NH-Festu mieliśmy. On oczywiście na początku był troszkę inny, to było takie 3-dniowe wydarzenie, pełne sztuk plastycznych, pełne koncertów, pełne warsztatów. Trwało 3 dni, ale stwierdziliśmy, że być może warto nasz program wakacyjny właśnie nazwać Nowochódzkim Festiwalem Sztuki dla znajomych NH-Fest i przejść w wakacje właśnie w ten tryb NH-Festowy, który bardzo lubimy. On się trochę różni od normalnego sezonu artystycznego, gdzie mamy pewien program, gdzie warsztaty, wszystkie nasze programy skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych zmierzają do jakiegoś celu, do pokazów końcoworocznych, które jeszcze teraz się odbywają pod koniec czerwca. Wakacje jest troszeczkę inaczej i mamy cały szereg właśnie propozycji skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, ale takich bardziej relaksacyjnych, takich bardziej troszkę na zasadzie zaciekawienia, spędzenia wolnego czasu. Można sobie przyjść do nas, kupić pojedynczą wejściówkę, nawet zobaczyć, czy dany rodzaj aktywności jest dla nas dobry, czy dla naszych dzieciaków. I to są bardzo szeroki zakres tych zajęć, bo i teatralne, i ruchowe, i gimnastyka, i aerobik, i pilates, i warsztaty survivalowe, bo akurat tutaj Nowochódzki Uniwersytet Dzieci rozwija się w różnych kierunkach, właśnie również takie detektywistyczne, survivalowe, także to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Warsztaty kroju i szycia, takie ciekawostki różne właśnie w tym obszarze. Warto zaglądnąć na naszą stronę internetową i zobaczyć, jakie te podstawowe takie związane z działalnością Domu Kultury, z animacją kultury, z edukacją kulturalną działania mamy wewnątrz Nowochódzkiego Centrum Kultury, bo oczywiście główne rzeczy będą działy się na zewnątrz.
18: No to przechodzimy w takim razie do programu. Zaczynamy od lata w mieście. Ja lubię lato w mieście, miło się w miastach czas spędza, no i miło też się spędza czas z Encekiem.
17: Dokładnie tak. Po to mamy scenę plenerową przed Nowochódzkim Centrum Kultury, po to mamy małą scenkę plenerową za Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli w przestrzeniach nowochódzkich, żeby te sceny działały, żeby one pracowały, żeby tam się dużo rzeczy działo. Rzeczywiście w najbliższą sobotę już zaczynamy paradą dresów. O godzinie 14 ta parada wyjdzie z nad zalewu Nowochódzkiego, a o 16 dotrze przed Nowochódzkie Centrum Kultury, na tą scenę plenerową. Oczywiście tutaj wodzirejem jest Adaś Grzanka, jedyny niepowtarzalny nasz nowochódzki aktywista, można powiedzieć, ale człowiek wielu talentów i akurat będzie swoje talenty i konferencjerskie, i kabaretowe tutaj prezentował, ale przede wszystkim będzie prezentował swoją miłość do dresów. Wymyślił, że dres to taki trochę strój nowochódzki i zapraszamy wszystkich na tą paradę dresów właśnie w dresach. Będziemy o godzinie mniej więcej 16 robić tutaj tradycyjny słowiański przykuc i będzie bity rekord w tym przykucu, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Będą koncerty, będą warsztaty, będzie trochę piknikowo i tym wydarzeniem rozpoczynamy właśnie Nowochódzki Festiwal Sztuki. Jeśli chodzi o koncerty na dużej scenie, to będzie się działo dużo, bo już bodajże 11, jak dobrze pamiętam, lipca będzie koncert przebojów zespołu Manam. To wyjątkowe, fantastyczne wydarzenie łączące pokolenia. Następnie będzie Noc Jazzu ze znakomitym składem, bo tutaj na finał wystąpi Anna Maria Jopek, także bardzo serdecznie zapraszam. To 18 lipca. 25 lipca także wyjątkowy koncert na scenie plenerowej przed Encekiem. Robert Rozmus zaśpiewa przeboje Krzysztofa Krawczyka. No, któż nie lubi Krzysztofa Krawczyka? Wszyscy go uwielbiamy. A Robert Rozmus jest jedyny wyjątkowy, więc to także będzie wyjątkowy wieczór. To w lipcu, a w sierpniu oczywiście 6. Nowochódzkie Senioralia. 23 sierpnia. 35-lecie Straży Miejskiej w Krakowie 28 sierpnia w piątek będziemy świętować. To także wspaniałe takie wydarzenie piknikowe, rodzinne. Także będzie koncert Magdy Steczkowskiej, także bardzo serdecznie zapraszamy. I 30 sierpnia w niedzielę na zakończenie tego sezonu koncertowego na scenie plenerowej przed NCK gala operetkowa z wielkimi gwiazdami, bo tutaj absolutnie trzeba powiedzieć, że Małgorzata Walewska, Wiesław Ochman, to są osoby, które naprawdę, wydaje mi się, że rzadko występują już w plenerze, to warto przyjść zobaczyć, ale także znakomita orkiestra, znakomici soliści pozostali, którzy wystąpią podczas tej gali. No, gala pełna przebojów muzyki operetkowej, pełna świateł, pełna muzyki na zakończenie tego sezonu koncertowego, ale oczywiście w plenerze będzie się działo także dużo za Nowochódzkim Centrum Kultury, w przestrzeniach nowochódzkich. Tam trzeba obserwować na bieżąco każdego właściwie tygodnia pogodę, bo wtedy, kiedy jest dobra pogoda, to tam się dużo rzeczy dzieje. Tam będą wieczory z DJ-em, będzie chill out, będzie muzyka relaksacyjna. Prawdopodobnie będą cieszące się wielką popularnością takie wieczory stand-upowe i tu znowu kłania nam się Adaś Grzanka, który to wszystko poprowadzi. Będą małe koncerty, będzie kino letnie w przestrzeniach nowochódzkich za Encekiem. Kto nie był, zachęcam, żeby zaglądnąć, bo tam jest niesamowity klimat i tam można miło spędzić czas.
18: No i też sięgniemy po albo do teatru, bo to już 16. odsłona krakowskich miniatur teatralnych. 12 lipca startuje tenże przegląd.
17: 12 lipca startuje i po raz kolejny w Nowochódzkim Centrum Kultury, Krakowskie Forum Kultury, które tutaj jest organizatorem tego wydarzenia po raz kolejny współpracuje z nami i to nas bardzo cieszy, że dwie instytucje świetnie ze sobą współpracują. Oczywiście wybór spektakli to znakomite doświadczenie Krakowskiego Forum Kultury. Oni bardzo starannie wybierają te spektakle z różnych teatrów z całej Polski. To są zawsze premiery, spektakle, które nigdy nie były grane w Krakowie, więc dla krakowskiej publiczności można je zobaczyć po raz pierwszy. Przygotowało Krakowskie Forum Kultury bodajże 6 spektakli. No i zapraszamy bardzo serdecznie i na strony Nowochódzkiego Centrum Kultury, i na strony Krakowskiego Forum Kultury przede wszystkim. Tam można się wszystkiego o tych spektaklach dowiedzieć i zapraszamy także latem do klimatyzowanej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury, żeby spotkać się z teatrem.
18: Mamy koncerty, mamy teatr, no i też sobie potańczymy w lecie z Encekiem. Krakowski Festiwal Tańca to już taki klasyk, bardzo, bardzo ściśle związany z Nowochódzkim Centrum Kultury. Właśnie.
17: 6. edycja Krakowskiego Festiwalu Tańca. Tak, to też taniec ewoluował w Nowochódzkim Centrum Kultury. Kiedyś to były 3 różne wydarzenia, 2 na wiosnę, 1 jesienią, ale stwierdziliśmy, że ten początek sierpnia to jest idealna data i dla miłośników tańca, i dla turystów, którzy odwiedzają Kraków. I wtedy właśnie jest propozycja dla miłośników tańca, współczesnego przede wszystkim, taka, żeby zaglądnąć do Nowochódzkiego Centrum Kultury, żeby zobaczyć spektakle w ramach 6. edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca. 7 spektakli z całej Europy, bo spektakle i z Francji, i Szkocja, i Niemcy, i Hiszpania, oczywiście Polska będą na tym festiwalu prezentowane. Rozmowy pospektaklowe, bardzo ważne, bo tutaj kuratorzy i artyści spotykają się po spektaklach z publicznością. Hasło festiwalowe: przynależność, źródło siły, źródło pytań, źródło przemian. To wszystko będzie wyrażone w tańcu i bardzo serdecznie zapraszam od 31 lipca do 8 sierpnia wszystkie przestrzenie NCK-u i myślę, że także duże przestrzeni na zewnątrz, bo część warsztatów będzie się na pewno odbywała w tych przestrzeniach wokół Nowochódzkiego Centrum Kultury, będzie tętnić tańcem współczesnym. Bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszam.
18: Z zewnątrz, z pola przechodzimy, no mam nadzieję, że lato będzie ciepłe tego roku, do wnętrz NCK-a, trochę się w klimatyzowanych pomieszczeniach schłodzimy. Sztuki wizualne, bo o nich też nie zapominamy, a jest co w NCK-u oglądać.
17: Oczywiście nasze stałe propozycje i tutaj zwracam się przede wszystkim do turystów, bo wiadomo, lato to taki czas, w którym turyści krążą po Krakowie, więc być może warto zaglądnąć do Nowej Huty, zobaczyć te wszystkie unikatowe na skalę światową układy urbanistyczne, te wszystkie miejsca w Nowej Hucie, które są specyficzne, których nie ma nigdzie. A przy okazji zaglądnąć do Nowochódzkiego Centrum Kultury, bo wystawa Beksińskiego cały czas u nas jest. W tym roku przypomnę, że będziemy obchodzić 10-lecie obecności Zdzisława Beksińskiego i tej galerii w NCK. Przygotowujemy specjalny weekend na tą okoliczność i pokażemy jeszcze raz wyjątkowy spektakl Kryptonim 27. To już 19 września. Także bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 19. Ale będą wtedy także oprowadzania kuratorskie, będą rozmowy i pana dyrektora Wiesława Banacha z Sanoka zaprosimy, i pan Piotr Dmochowski, właściciel tej kolekcji, będzie. Także już tak troszeczkę przedpremierowo pozwolę sobie to zarekomendować, ale oczywiście i Beksiński, i Duda Gracz, i Teresa Kotkowska-Rzepecka w Białej Galerii, i Przemysław Czaja, wyjątkowe krakowskie fotografie w fotogalerii, i Galeria Plenerowa. Tam latem mnóstwo osób rzeczywiście chodzi za Nowochódzkie Centrum Kultury, czyli w rejon przestrzeni, na ten cudowny balkon z widokiem na Łąki Nowochódzkie, gdzie od roku, niecałego roku, właściwie od jesieni późnej, mamy smoka nowochódzkiego, który tych łąk pilnuje i spogląda na Encek, a tam z kolei jest wystawa plenerowa Krakowskiego Klubu Fotograficznego, 5. element, miłość. Można zobaczyć, jak nasi fotograficy, którzy na co dzień tutaj działają w klubie, spotykają się regularnie, co tydzień, co miesiąc, mają zdjęcie miesiąca, szkolą się, robią plenery, robią zdjęcia, jak przedstawili temat miłości na wystawie plenerowej.
18: Też sobie zagramy, jak się zmęczymy oglądaniem dzieł Dudy Gracza, albo Beksińskiego, albo znakomitych fotografii, no to możemy też właśnie sobie albo odpocząć, albo paradoksalnie trochę gdzieś przestawić mózg na własne tory i zagrać w planszówki.
17: Rzeczywiście współpraca z Galicją się rozwija i te dni całe, bo to nie są ani wieczory, ani popołudnia, gracze, miłośnicy gier planszowych, ostatnio nawet puzli, także przychodzą do NCK już w takich godzinach przedpołudniowych i grają do późnych godzin wieczornych. Rzeczywiście to jest wyjątkowa sprawa. Wszyscy miłośnicy gier planszowych, którzy chcą spróbować nowych gier, którzy chcą zagrać w gry, które znają, którzy potrafią się skrzyknąć ze znajomymi, albo przyjść po prostu zupełnie wabank i spotkać się nowych znajomych. Zapraszamy właśnie na te wieczory popołudnia z grami planszowymi. 25 lipca, 29 sierpnia, to są soboty, sala 014, taka przestrzeń właśnie przy przestrzeniach nowochódzkich, czyli blisko jest do miejsca, gdzie można wypić kawę, gdzie można coś zjeść i grać w gry planszowe, w które być może nie graliśmy nigdy, pod opieką instruktorów, którzy te czasami skomplikowane reguły przełożą na bardzo prosty język. Można się spotkać z ludźmi, można właśnie spędzić czas przy planszówkach. To chyba bardzo takie cenne i ciekawe doświadczenie, na które również bardzo serdecznie do NCK zapraszamy.
15: Teraz czas na przerwę, ale bardzo krótką. Po niej pogłębimy jeden z tematów wywołanych przez dyrektora NCK. Zostańcie z nami.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
15: Obiecywałem wam, że przerwa nie będzie zbyt długa, a że zwykle staram się dotrzymywać słowa, no to tak też stało się i tym razem. Wracamy zatem do magazynu To jest tydzień. Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to pozwólcie, przedstawię się. Nazywam się Kuba Kusy i spędzę z wami jeszcze mniej więcej 15 minut. Ten temat wywołał już dyrektor NCK Zbigniew Grzyb w pierwszej części naszej audycji. Postanowiłem jednak nieco bardziej skupić się na szóstej edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca, którego szósta edycja przed nami. Posłuchajcie więc mojej rozmowy z kuratorką tego, można chyba śmiało powiedzieć, międzynarodowego wydarzenia. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest przynależność.
10: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
19: Przynależność rozumiemy bardzo szeroko, to też warto zaznaczyć. Monika Węgrzynowicz, współkuratorka Krakowskiego Festiwalu Tańca. Wybrałyśmy spektakle z Polski i z zagranicy, które też prezentują różne rodzaje przynależności. Będziemy sobie o tym opowiadać także na rozmowach pospektaklowych, także tutaj mamy zarówno kwestie narodowościowe, kulturowe, jak i tożsamościowe.
18: Czyli też nie zostawiacie tak widza samego sobie po spektaklu, tylko właśnie dyskutujecie, wymieniacie poglądy, być może objaśniacie trochę świat.
19: Działamy w obszarze choreografii, który też jest szeroki, ma wiele odsłon i zależy nam na tym, żeby dyskutować o tańcu i o choreografii, a także z zaproszonymi po prostu artystami, którzy często przyjeżdżają do nas z daleka, lepiej się poznać i móc porozmawiać o różnych metodach twórczych, no i jak też o samych spektaklach, które oglądamy.
18: Bo gości będziemy mieli także zagranicznych.
19: Tak, zgadza się. Przyjeżdża do nas między innymi świetny spektakl z Niemiec, Non Plus Ultra. Teraz to będzie nasz finał festiwalowy. Serdecznie zapraszam 8 sierpnia. Mamy również gości z Holandii, z Francji. To wszystko jest bardzo pięknie opisane na stronie krakowskifestiwaltańca.pl. Zachęcam, żeby sobie sprawdzić.
18: A gdzie Krakowski Festiwal Tańca plasuje? Nas, Kraków, Nową Hutę, na, no powiedzmy, środkowo-europejskiej mapie tańca.
19: festiwali tańca, jeśli o takich festiwalach mówimy, jest i dużo, i mało, ponieważ są one często rozsiane dość nierównomiernie geograficznie, bym powiedziała. Nasz festiwal już po raz szósty jest w Nowochódzkim Centrum Kultury w lecie. Zazwyczaj celujemy właśnie w początek sierpnia, też trochę wychodząc naprzeciw osobom, które być może chciałyby wziąć sobie parę dni wolnego i na przykład uczestniczyć w naszych warsztatach ruchowych, ale też dla osób, które przyjeżdżają do nas z nieco dalszych destynacji, ponieważ bardzo często prezentujemy spektakle, zapraszamy spektakle, które w naszym, powiedzmy w tej części Europy, jeszcze nie były lub pokazywane są bardzo rzadko.
18: To powiedzmy co nieco o tych spektaklach. Powiedziałaś, że możemy sobie zerknąć na stronę, ale komuś może się nie chcieć, to może my jakby ułatwimy to zadanie.
19: Tak, jasne. Mamy spektakle, które są wieczorne, ale też chciałabym zacząć od spektaklu, który jest spektaklem dla rodzin. Przyjeżdża do nas Teatr Animacji z Poznania. Także zapraszamy również odbiorców w różnym wieku, już na same wydarzenia performatywne. Mamy również działanie, które jest bardziej działaniem społecznym, dlatego że pracujemy z osobami tutaj z Nowej Huty. Zaproszone artystki są już i pracują laboratoryjnie tutaj w naszej dzielnicy i będą badały przestrzenie rekreacyjne Nowej Huty wraz z osobami, które tutaj zgłosiły się do projektu. To też jest bardzo ciekawa inicjatywa. Jeśli chodzi o same spektakle, tak jak najczęściej myślę tutaj kojarzymy, to wieczorami zapraszamy na szereg prezentacji, w zasadzie codzienne, które są już dla osób starszych, ale chciałabym też zaznaczyć, że to są spektakle, które przez swój jakby język choreograficzny, a także i dramaturgię i prowadzenie ciałem, ponieważ właśnie tutaj jest to główne narzędzie, są bardzo dostępne, również dbamy o tą dostępność, może zaznaczę, poprzez audiodeskrypcję na spektaklu Non Plus Ultras. I jakby nie chciałabym opowiadać również o każdym spektaklu, ponieważ po pierwsze zajmie mi to dużo czasu, a po drugie jako kuratorka nie chciałabym tak dokładnie wyróżniać poszczególnych spektakli. Także ja wiem, że czasami się nie chce, ale naprawdę najłatwiej jest samemu zajrzeć. My też używamy systemu hashtagów, czyli nawet sprawdzić sobie 3 proponowane hashtagi i zobaczyć, co was przyciągnie, co może jakoś zarezonuje na początek, czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym, czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska, stadionowa została przełożona na język choreograficzny, czy może interesuje was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii. Zapraszam do sprawdzenia.
18: A wywołałaś temat tego projektu i przestrzeni rekreacyjnych i tańca, to coś więcej powiemy na ten temat?
19: Tak, jasne. Jest to też bardzo ciekawy projekt, który dzieje się jakby zapraszając osoby zupełnie amatorskie do uczestniczenia w różnego

0: innymi do osób amatorskich. I muszę przyznać, że on się cieszy bardzo dużym odzewem, bo zapisy już były otwarte, tak samo jak zapisy na warsztaty i również dla osób początkujących. I widać, że osoby też są chętne, żeby zgłębiać przez siebie, przez swoje ciało i przez praktykę choreografię, o których mówimy, różnego rodzaju metody pracy, co mnie bardzo, bardzo cieszy oczywiście. I też myślę, że warto zaglądać do nas i przed festiwalem, i w trakcie całego roku, ponieważ takie projekty się pojawiają zarówno dla osób profesjonalnych, jak i dla amatorów, więc jeszcze na pewno w czymś będzie można u nas wziąć udział.
1: Ja przepraszam, ja bardzo nie chcę deprecjonować tańca współczesnego, ani autorów tego projektu, ale od razu mi jakiś John Cleese przychodzi do głowy, Ministerstwo Głupich Kroków. Pewnie ja bym wpadł na coś takiego, żeby zrobić podczas tych warsztatów, także proszę serdecznie o wybaczenie. Taniec współczesny może się wydawać trochę hermetyczny dla takiego zwykłego odbiorcy. Dla mnie nie zawsze jest zrozumiały, a trochę z kulturą zdarza mi się obcować.
0: Jeszcze się odniosę do różnych inspiracji. One są jak najbardziej na miejscu i a propos też zrozumiałości, niech to będzie jedna właśnie z takich linków myślowych, ponieważ taniec współczesny, jak i wiele innych dziedzin sztuki, często odwołuje się do żartu, humoru i jest to jedna z metod pracy jak najbardziej. Na festiwalu również będą takie propozycje, także zachęcam, żeby po prostu to zobaczyć i przeżyć. Jeśli chodzi o hermetyczność, ja też się spotykam z tym stwierdzeniem. Jakby nie patrzeć, sztuka współczesna w ogóle jest często tak określana, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy zrozumieć. Inną stroną tego problemu, jak ja uważam, jest to, że dostajemy jednak propozycje, które są łatwiejsze w odbiorze, tak to nazwę, i później przez może trochę jakąś taką leniwość naszego umysłu przyzwyczajamy się do tego, to jest dla nas takie bardziej, właściwie mniej wymagające, więc można iść w tą stronę.
1: Natomiast trochę nas skrzywdziło to jezioro Łabędzie i Dziadek do Orzechów.
0: Opisany dokładnie, więc tam trochę nie ma właściwie też pola na tą swoją interpretację i swoje przeżycie. To, co my proponujemy i do czego namawiamy, to różnego rodzaju odbiór, co też oznacza, że każdy z nas przez swoje doświadczenie, historię, przez rzeczy, z którymi się już spotkaliśmy, osoby, z którymi się spotkaliśmy, historie, które poznaliśmy, słyszeliśmy o nich, czytaliśmy o nich i tak dalej, to sprawia, że każdy z nas może zobaczyć trochę inne rzeczy, może przeżyć inne rzeczy na bieżąco, bądź też przypomną mu się inne historie i to wszystko jest bardzo cenne i między innymi te rozmowy pospektaklowe to wnoszą, kiedy osoby dzielą się swoją interpretacją i właśnie swoimi jakimiś takimi osobistymi, bardziej lub mniej myślami.
1: A nie jest też tak, że współczesny taniec jest trochę tabuizowany, bo faktycznie odnosi się bardzo do tej cielesności, a jednak my jako społeczeństwo ogół jesteśmy trochę jednak wciąż purytańscy.
0: Troszkę jednak też odczuwam taką narrację, że ciało jest złe. My pokazujemy, że ciało jest dobre, co więcej, każde ciało jest wspaniałe i posiada szereg możliwości, z których możemy korzystać na co dzień. To się też przenosi na takie nasze życie codzienne, ale może tego już nie będę rozwijać, bo to jest naprawdę duży temat. Faktycznie to medium ciała, przez to, że nasze ciała są często zestresowane, spięte, zamknięte, bywa trudniejsze w odbiorze, ponieważ nie pozwalamy sobie na to zwyczajnie. Patrzymy oczami, nasza kultura wizualna jakby nas bombarduje i to ciało, które też rezonuje i też ma swój własny odbiór, jest zamknięte. Wystarczy sobie przypomnieć o tym, myślę, że bardzo dużo z nas ma takie doświadczenie, że jeżeli jesteśmy blisko osoby, która jest bardzo zdenerwowana i zestresowana, ten stres nam się udziela i my też w naszym ciele zaczynamy odczuwać stres. To jest taki przykład z życia codziennego, właśnie odbioru poprzez fizyczność. Więc tutaj można powiedzieć, że w jakiś sposób dajemy sobie też przestrzeń i czas do rozwijania i przyglądania się takim naszym reakcjom cielesnym, nie tylko do takiego oglądania stricte.
1: Przed nami szósta edycja krakowskiego festiwalu tańca. Tak z perspektywy czasu, jak zmieniło się to, czy zmieniało się to wydarzenie? Bo rozumiem, że cały

0: Teraz pewnie gdzieś tam jesteśmy w procesie, że to nie jest tak, że mamy ustalony festiwal, gdzieś jakieś ścisłe ramy, które nas ograniczają, nie, wręcz przeciwnie. No i taniec też się zmienia, prawda? No może 6 lat to nie jest jakiś długi okres, ale chyba jednak.
1: Zdecydowanie wszystko się wokół nas zmienia. Również zmienia się zespół kuratorski. Może to nie są ogromne zmiany, natomiast jednak one zachodzą, a ponieważ kuratorujemy festiwal wspólnie, pracujemy w Krakowskim Centrum Choreograficznym kolektywnie. Te zmiany są podyktowane naszymi zainteresowaniami i jakby otaczającą nas rzeczywistością, którą zauważamy i którą w jakiś sposób chcemy też wyciągnąć i podzielić się pewnymi myślami. Faktycznie też przez to, że mamy dostęp do szerokiego wachlarza i performance'ów i też osób artystycznych, które proponują bardzo ciekawe i laboratoria, i warsztaty, ten festiwal rozwija się wraz z rozwojem tych artystów. Staramy się pokazywać jakby też coraz to inne propozycje, nie powielać za bardzo utartych ścieżek, że tak to nazwę, ale myślę, że te inspiracje i oglądanie tego, co się dzieje na świecie i co teraz jest ważne, o czym mówią artyści, artystki, jest dla nas też istotną rzeczą i że to bardzo widać z roku na rok w festiwalu. Też staramy się projektować festiwal długofalowo, więc kuratorując, nie myślimy tylko o najbliższej edycji, ale myślimy też o edycjach za 2 lata, za 3 lata. Nie pokazujemy tylko i wyłącznie premier i najświeższych spektakli, ale jednak krążąc wokół jakiegoś hasła, staramy się patrzeć również czasowo, szerzej i tak na przykład premiery, które były już kilka lat temu, wciąż mogą mówić o rzeczach, które są bardzo aktualne i które są poruszane w nieco inny sposób przez innych artystów i artystki.
2: Ja przypomnę raz jeszcze, że 6. edycja Krakowskiego Festiwalu Tańca startuje 31 lipca i potrwa do 8 sierpnia. Wszelkie potrzebne informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronach Nowochódzkiego Centrum Kultury. A jeżeli chcielibyście, niezależnie od wieku, spróbować swoich sił w tańcu, także tym współczesnym, to odsyłam Was na stronę Krakowskiego Centrum Choreograficznego. Informacje znajdziecie także w mediach społecznościowych KCC.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik zdecydował, że nie powstanie linia tramwajowa łącząca Cichy Kącik z Azorami. Te na tramwaj czekają od 60 lat. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie To jest tydzień. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
4: Tym żyje Kraków.
0: Panie prezydencie, gruchnęła, chyba można śmiało powiedzieć, wiadomość o tym, że miasto rezygnuje z pomysłu budowy linii tramwajowej z Cichego Kącika do Azorów. Dlaczego taka decyzja zaskakująca?
5: Decyzja może być zaskakująca dla kogoś, kto nie prześledził możliwych tras tego tramwaju, bo są dwie, jedna przez Głowackiego, a druga przez Kijowską. Przez Głowackiego się przejechać nie da, bo mamy 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków u wylotu tej ulicy, przy Podchorążych. Natomiast druga, czyli przy Kijowską, no to trzeba jechać kawałek Wrocławską, Kijowską, na którą się nawet powiedziałbym, ja bym się nie wybierał, bo i tak wiemy, że to spowoduje tak wielki protest mieszkańców, że skórka za wyprawę się po prostu nie opłaca. My też przeliczyliśmy potencjalne potoki pasażerów i one też się nie spinają. Natomiast to, żeby zapewnić alternatywę, jeśli chodzi o ewentualne blokady torowisk wynikające z awarii, to nam zależało na tym, żeby linia odnoga Bronowicka miała jakąś alternatywę i to jest wtedy Podchorążych, Cichy Kącik nam rozwiązuje ten problem i to jest wykonalne przy nieporównanie mniejszej ilości kontrowersji, chociażby jeżeli chodzi o drzewa.
0: Ale panie prezydencie, miasto pracowało lata nad podciągnięciem tej linii na Azory. No skąd się te projekty się wzięły? wzięły i taki, a nie inny przebieg, no to poprzednicy byli, nie wiem, nieodpowiedzialni, że wybrali takie, a nie inne ewentualne warianty?
5: Ja nie będę oceniał poprzedników, bo to nie taka jest moja rola. Patrzę na to, co jest realne. Oceniam też i uważnie obserwowałem ostatnie 2 lata budowy KST4 i po prostu wiem, że nie można podejmować zadań, które będą tak silny, budziły opór i protest, że po prostu utkniemy w jakimś takim zupełnie stanie, powiedziałbym, nieustającego sporu.
0: A rozwiązania tunelowe w takim razie, skoro mamy dwa zabytki i piastowską, kijowską ciężko?
5: Łatwo powiedzieć redaktorowi rozwiązania tunelowe. Do tunelu trzeba wjechać i z tunelu trzeba wyjechać. W związku z tym po prostu tego się tam zrobić nie da i to jest prosto. Przeanalizowaliśmy to, więc odpada. Zresztą to proszę zauważyć, że rozwiązanie tunelowe to nie jest też tak jak przy dżownicy, że ona się przyciska przez grunt, no i zostawia po sobie jakiś tam ślad. Tylko trzeba z takiego TBM-a, trzeba po prostu ziemię wywieźć i to są tysiące samochodów, które muszą gdzieś przejechać z wszystkimi takimi urokami samochodów wożących ziemię, więc kłopot nie mniejszy, a być może, że większy. Zresztą zobaczycie, jak dożyjecie, jak będzie budowane metro.
0: O Azorach, o tramwaju na Azory mówi się od lat 60 mniej więcej. To z czym zostaje to osiedle? Z niczym.
5: No panie redaktorze, Górka Narodowa Azory, tutaj wzdłuż Opolskiej, mamy na razie tylko jeden protest jednej firmy i będziemy z tą firmą rozmawiać i to jest realne. To się zrobi. Natomiast my mówimy o połączeniu Azory, Cichy Kącik. To jest zupełnie inna bajka.
0: O jakiejś realnej perspektywie możemy mówić, jeżeli chodzi o to połączenie Via Opolska?
5: No ja sądzę, że jak dogadamy się z firmą, która składa protest, to ja myślę, że to jest sprawa. W WPF-ie środki są, więc sądzę, że w przyszłym roku powinniśmy zacząć, tak powiem, przystępować do przetargów i realizacji.
2: Zmieniamy temat. Szykują się spore utrudnienia dla kierowców w okolicach Ronda Matecznego. To w związku z budową chodnika w rejonie zjazdu w ulicę Tischnera.
3: Sprawdzam. W Krakowie.
6: Rzeczywiście na tym rogu ulicy Kamińskiego i zjazdu prawoskrętu w ulicę Tischnera, tam w swojej działce powstaje budynek usługowy. Krzysztof Wojdowski, zarząd dróg miasta Krakowa. Prawdopodobnie biurowiec to jakby już jest poza nami, natomiast w ramach tej budowy my tutaj dogadaliśmy się z deweloperem, który dla nas wybuduje chodnik, którego tam brakuje. Chodnik, który połączy Rondo Matecznego z właśnie tym ślimakiem i estakadą w ciągu ulicy Kamieńskiego nad Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, co z kolei spowoduje, że piesi, którzy będą chcieli na przykład dojść do centrum handlowego, które tam znajduje się nieopodal, no będą w sposób dość komfortowy mogli to zrobić od strony Ronda Matecznego, nie będą musieli chodzić tam tymi bocznymi uliczkami i estakadą na wysokości przystanku kolejowego Bonarka, więc no to jest taki jakby zysk dodatkowy dla miasta.
0: Ale zanim ten zysk dla miasta, no to będziemy się musieli jako kierowcy, kierowczynie chwilę pomęczyć.
6: To prawda, ale tutaj też będzie pewien zysk dla kierowców, ponieważ ten nasyp prowadzący właśnie do wiaduktu nad torami kolejowymi, on, no tak powiedzmy, że nie jest w najlepszym stanie. On był wykonywany w latach 70. W związku z tym, no technologie, jakie wtedy były używane, no były takie powiedzmy, że średnie, więc tam przy okazji tej budowy chodnika zostanie wybudowany mur oporowy, który jakby ustabilizuje cały ten nasyp. W związku z tym, no ale do budowy, no niestety potrzebne jest miejsce, więc prawy pas ruchu zostanie w tamtym miejscu no, czasowo zajęty przez urządzenia, dokładnie rzecz biorąc przez taką palownicę, która tam po prostu wbije takie specjalne konstrukcje właśnie do budowy tego muru oporowego. W związku z tym no, przez pewien czas ten prawy pas ruchu, jadąc od strony Ronda Matecznego w stronę Wiliczki, zostanie no, wyłączony wyłączony z ruchu, więc tam kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.
0: Powiedział pan, że ten pas będzie zamknięty, będą ograniczenia dla kierowców przez pewien czas, no ale musimy gdzieś tam jednak pewnymi konkretami się na co dzień posługiwać. To na jak długo, czy jak długo potrwają te utrudnienia w tym miejscu?
6: No w związku z tym, że budowa muru oporowego to nie jest taka prosta sprawa, bo tam po prostu rzeczywiście trzeba rozstawić takie urządzenie, które nazywa się palownica, trzeba wywiercić takie specjalne dziury w ziemi, zalać je betonem. W związku z tym no, ta operacja zajmuje trochę czasu. No, tam niestety z tymi ograniczeniami w mniejszym, większym zakresie, ale będziemy mieli do czynienia do końca października.
2: Dodam, że utrudnienia obejmą także ruch pieszych. Szczegóły znajdziecie na stronie ZDMK. A na koniec tej części programu będzie o powrocie miejskich kontroli rowerowych.
3: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
7: Powracamy z naszą akcją do mieszkańców już któryś rok z rzędu. Nie zliczę tych edycji tak z pamięci teraz na szybko. Joanna Majdecka, Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa. Co oferujemy? Zapraszamy wszystkich do tego, żeby sprawdzili stan techniczny swoich jednośladów. Czyli zawsze podkreślamy, nie jest to przegląd rowerowy, nie jest to serwis rowerowy, ale jest to okazja do tego, aby zupełnie bezpłatnie dowiedzieć się od profesjonalistów, serwisantów rowerowych, co w naszym rowerze ewentualnie szwankuje, co jest do absolutnej zmiany na już, co na przykład stanowi dla nas zagrożenie, dla naszego bezpieczeństwa albo innych użytkowników dróg, a co może poczekać, więc jakby dostajemy taki przegląd informacji. Oczywiście oprócz tego możemy liczyć na jakby takie drobne, nie chcę powiedzieć naprawy, ale a to przegląd i kontrolę stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to regulacje hamulców siodełka, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha. Zawsze mówimy, że jeżeli kolejka pozwoli, w sensie nie będzie zbyt długa, mieszkańcy mogą też liczyć na jakieś takie drobne naprawy.
8: Drobne naprawy, a nie jakieś takie dokładne oporządzenie sprzętu, tylko właśnie zwrócenie uwagi na jakieś ewentualne nieprawidłowości.
7: Tak, dokładnie. Nie jesteśmy w stanie jakby zorganizować darmowych serwisów, przeglądów rowerowych, które trwają czasami po kilka godzin. Tylko właśnie taki pierwszy kontakt, dowiadujemy się, co zrobić. Bardzo często mieszkańcy, użytkownicy rowerów po prostu tego nie wiedzą. No, widzą, że na przykład mają niedopompowane koło, chociaż i to nie zawsze, ale na przykład nie są świadomi już tego, że może hamulce, klocki hamulcowe wymagają wymiany, bo za chwilę przestaną po prostu działać.
8: Skąd taka inicjatywa? Czy to jest kwestia jakiejś, nie wiem, ustawy, czy to jest jakaś kwestia prawna, czy bardziej takie inicjatywa miastowa od ludzi dla ludzi?
7: Nie jest to wymóg ustawowy, wymóg prawny. Działanie zostało właściwie gdzieś lata temu podpatrzone w Monachium, z którym współpracowaliśmy w jednym z projektów unijnych. Przenieśliśmy to na swój grunt i no, kolejki oczekujących i to jak dopytują się o kolejną edycję, pokazują, że rzeczywiście dobrze się przyjęło, także mam nadzieję, że już będzie towarzyszyć naszym mieszkańcom od zawsze.
8: Czy widać jakąś poprawę w sposobie, jakim właśnie rowerzyści się poruszają po drogach, czy jest jakaś poprawa jakości dla użytkowników dróg i ścieżek rowerowych?
7: Tutaj ciężko mi stwierdzić takie przełożenie, natomiast jakby takie spotkanie z serwisantem jest też oczywiście okazją do tego, żeby może podpytać o jakieś podstawowe sprawy związane z ruchem drogowym, natomiast nie obserwujemy, nie badamy tej zależności, ale no jakby siłą rzeczy jestem przekonana o tym, że sprawny rower, oczywiście on nie wystarcza do tego, żeby być bezpiecznym na drodze, ale sprawny rower jest jakby to punktem wyjścia do tego, żeby rzeczywiście bezpiecznie, bezkolizyjnie móc poruszać się po krakowskiej ścieżkach rowerowych.
8: Czy może macie jakieś informacje na temat popularności takich przeglądów? Czy faktycznie jakby ludzie z tego korzystają? Skoro dzieje się to już od paru lat dobrych, no to czy widać właśnie jakiś taki postęp w tym, że faktycznie ludzie wiedzą o tym i się tym interesują i chętnie do tego przystępują?
7: Oj tak, tutaj oczywiście, że to jak najbardziej śledzimy i wiemy. Mam mamy takie raporty dzienne, ile osób w jakiej lokalizacji skorzystało z usługi. Rzeczywiście potrafi ta liczba osiągnąć jakieś nawet 80 do 100 osób dziennie, co jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jednak te 15, 20, czasem 25 minut na jeden rower potrzebny jest serwisantowi. Wystarczy też podjechać na przykład na Rondo Mogilskie, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Jestem pewna, że będzie tam bardzo długa kolejka oczekujących. W tym roku zaczynamy troszeczkę później niż w wcześniejszych latach z różnych względów, natomiast już też zdarzały nam się telefony czy maile w sprawie kiedy akcja będzie wznowiona, czy będzie. Także nie, tutaj jakby obiema rękoma podpisuję się pod tym, że ona jest bardzo popularna wśród mieszkańców.
8: W jakim okresie będą te kontrole przebiegały i czy zna Pani jeszcze inne jakieś lokalizacje oprócz Ronda Mogilskiego, takie sztandarowe powiedzmy, gdzie na przykład są, najwięcej jest miejsca, najwięcej może przyjąć taka lokalizacja potrzebujących?
7: Rozciągamy w tym roku kontrolę jakby tak jednorazowo do 20 września, czyli dosyć duże wydarzenie w Krakowie, wielka lekcja ekologii. Wiem, że bardzo popularnym miejscem jest Aleja Róż w Nowej Hucie, stąd też zawsze dajemy tam jakiś dzień lub dwa w danej edycji, żeby mieszkańcy Nowej Huty mogli skorzystać. Poza tym staramy się jednak w miarę zlokalizować te nasze stacje centralnie, żeby mniej więcej każdemu mieszkańcowi było równie blisko. Każde z tych miejsc jest bardzo popularne. No, Rondo Mogilskie siłą rzeczy jest takim punktem, gdzie przecinają się drogi rowerowe, przecina się wiele kierunków. No, bardzo popularne miejsce dla rowerzystów. Od kilku lat współpracujemy również pod względem finansowym z dzielnicą 12. W związku z tym, ponieważ jakby dzielnica zasila nas funduszami na organizację tej usługi, więc dedykujemy kilka dni mieszkańcom właśnie Bieżanowa Prokocimia, także tam też wiem, że cieszą się kontrole bardzo dużą popularnością. Natomiast pełną rozpiskę możecie Państwo znaleźć oczywiście w mediach miejskich, czy to na kraków.pl, czy też na stronie naszej innej inicjatywy Rowerem do Pracy.
2: Z Joanną Majdecką z Urzędu Miasta rozmawiała nasza stażystka Zuzanna Oczoś. Dziękuję ślicznie, a teraz czas na krótką przerwę.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Za nami krótka przerwa, a przed nami ostatnich 15 minut magazynu Tydzień w Krakowie. No i kolejny z tematów. Krakowski alarm smogowy czeka na zgłoszenia od mieszkanek i mieszkańców w sprawie problemów z komunikacją miejską, pieszą i rowerową. Aktywiści przypominają, że informacjami o kłopotach w tych właśnie obszarach możecie dzielić się za sprawą specjalnej strony internetowej. Znajdziecie ją pod adresem dobrajazdakrk.pl.
4: Ważne porady dla Krakowa.
10: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy.
0: Jako krakowski alarm smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej. Co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja? Aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
10: Można to powiedzieć aplikacja, można to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, nam komunikacją publiczną.
0: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciał bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
10: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzech Wieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad półtorej minuty, czasami dwie minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
0: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
10: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym, nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
0: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
10: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak Aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
0: I jeszcze jakieś kolejne przykłady. Podczas prezentacji kilka z nich podaliście.
10: Tak, no to też jest kwestia ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
0: No ale to wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet niecały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon, trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
10: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
0: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
10: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
0: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
10: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując już komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
0: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
10: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
0: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
10: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty, które i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, że można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
0: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
10: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
0: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
10: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
0: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
10: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
0: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było, nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
10: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania, a jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
0: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
10: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja. Możemy im pokazać takie problemy, wiemy też do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
0: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
10: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem, powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
2: Jeżeli zainteresował was ten właśnie temat, to odsyłam was do mediów społecznościowych krakowskiego alarmu smogowego albo bezpośrednio na stronę dobrajazda.krk.pl.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Kuba Kusy, witam i zapraszam. A nasz dzisiejszy program zaczynamy od tematu, który od dłuższego czasu elektryzuje opinię publiczną. Miasto wyrzuca do kosza projekt zmian w organizacji ruchu na ulicy Starowiślnej. Ta, przypomnę, po gruntownej przebudowie miałaby stać się reprezentacyjną arterią Kazimierza. Auta w stronę Podgórza jeździłyby w jednym kierunku, wzdłuż jezdni pojawiłyby się drzewa, a więcej miejsca mieliby także piesi i rowerzyści. Te plany są już jednak nieaktualne, bo ulica pozostanie w istniejącym kształcie, przejdzie jedynie remont. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik wycofał się z pomysłu przebudowy, ulegając naciskom części mieszkańców, którzy oprotestowywali inwestycje. Jednocześnie okazało się, że miasto nie będzie musiało zwracać dotacji na ten cel.
13: Przypominałem mój pierwszy kontakt z tym projektem i pytanie do Zarządu Dróg Miejskich przy poprzednim kierownictwie, czy możemy zachować ruch dwukierunkowy. No, odpowiedź była taka, jaka była. Warunek uzyskania dotacji to jest zmniejszenie hałasu, prowadzenie zieleni. W związku z tym tylko przy jednokierunkowej możemy te pieniądze otrzymać. No i tą prawdą właściwie żyliśmy nie tylko my, ale również żyli radni. Proszę zauważyć, że mamy radnych klubu prezydenckiego, mamy radnych opozycyjnych, bardzo, powiedziałbym, akuratnych w szukaniu dziury w całym i w analizach. To jest ich niezbywalne prawo, ale jakoś nikt na to nie wpadł, żeby tak głębiej przyjrzeć się, jaka jest istota tej dotacji, bo my ją jakby realizujemy przy współpracy z Metropolią Krakowską, bo to jest projekt zintegrowanych inwestycji transportowych. No i po prostu tak punkt po punkcie doszliśmy do wniosku, że trzeba w takim razie jeszcze w CUDP-ie centrali postawić to pytanie, ponowić to pytanie i oni po analizie najpierw wstępnie potwierdzili, potem jakby potwierdzili, a wczoraj potwierdzili mi na 1002%. No więc po prostu dlatego dzisiaj o tym Państwu mówię, bo byłoby bardzo, przy tych emocjach, które ta inwestycja budziła, byłoby nieodpowiedzialne, gdyby składać jakieś takie deklaracje nie do końca zweryfikowane. Więc uważam, bo Państwo się tym interesujecie jakby zawodowo, natomiast sporo ludzi tej okolicy interesuje się tym, powiedziałbym, żywotnie. Ci, którzy mają tam biznesy, ci, którzy tam mieszkają, stąd nie można było sobie pozwolić na to, żeby tak, no, jakby tu powiedzieć, nie do końca w sposób pewny no, mówisz to, co teraz powiedziałem.
12: Pieniądze to nie wszystko, bo przecież liczy się też głos ludu.
13: Mieszkańcy tak chcą. Ta zmiana na jeden kierunek, no ona niestety promieniowała, bo ludzie jadący mostem od Bieżanowa i Zabłocia, no, było jasne, że albo pojadą na Krakowską, albo pojadą Halicką, która jest bardzo wąska, no, albo będą jechać do Nadaszyńskiego koło galerii, tak? W związku z tym ten ruch się musi się rozprowadzić. No i to, powiedziałbym, to był niepokój taki, myślę, że powiedziałbym, no też pewnie z taką perspektywą, że to będzie trwało i trwało. Być może, że była taka wizja, która mi się wydaje, ona, można było w nią uwierzyć, że jeżeli do Wisły od centrum, tak na przedłużeniu przecież aż od kościoła Mariackiego, aż do Wisły będzie zielona taka aleja, no to jest jakby kusząca perspektywa, no tylko, że jesteśmy w mieście, gdzie są ludzie, gdzie są tak powiem biznesy, gdzie no właśnie muszą parkować, muszą żyć i mieszkać, sklepy muszą mieć dowóz i tak dalej. No czy wiecie, że w tym projekcie jednokierunkowej w każdej bocznej ulicy rezerwowaliśmy jedno miejsce parkingowe dla samochodów dostawczych, a resztę trzeba było planowane, że to będzie wózeczkiem dowożone do sklepów. No więc ja wiem, że w rynku tak się w niektórych miejscach dzieje, no ale tam na to nie było akceptacji. No.
12: Pomimo iż projekt był konsultowany z mieszkańcami, którzy zmiany zaakceptowali.
13: Państwo pamiętają, że mieszkańcy, którzy postulowali przywrócenie tego ruchu dwukierunkowego, no kwestionowali te konsultacje. Wiadomo, kiedy się one odbywały, wiadomo, że ta akceptacja była, ale że było to online'owe głosowanie, no było jakoś tak kwestionowane. Wydaje mi się tak, że jeżeli nie zmieniamy ruchu, nie zmieniamy organizacji ruchu, no to właściwie nie ma potrzeby jakby konsultowania, bo nie robimy zmiany. Tak, nie ma czy nie potrzeba jakby akceptacji dla tego. No, a zresztą, jeszcze powiem tak, jeżeli no trzykrotnie chyba na sesjach, tak? Trzykrotnie wracali mieszkańcy do tego, żeby no, jakby przełamać ten no, nazwijmy sobie nasz mój też opór przeciwko rezygnacji z tej dotacji, a tym samym z tego jednokierunkowego ruchu, no to nie wiem, no, staram się wyciągać wnioski z takich sytuacji, no bo trochę byśmy jednak to już trwali w uporze, a ja byłbym nieuczciwy, gdybym tą wiedzę miał i ją zostawił dla siebie.
12: Chodzi o to, że konsultacje przeprowadzane były w czasie pandemii wyłącznie w formule online. Stanisław Kracik odpiera także zarzuty o niegospodarność.
13: My do tego zadania, które miało kosztować 130 milionów, mieliśmy dołożyć prawie 50 naszego udziału. Szacujemy, że koszt przeprowadzenia remontu taką metodą, której zarząd dróg przygotował i skonsultował to z inżynierem ruchu, no to koszt będzie porównywalny. W związku z tym, bo pamiętajcie jeszcze, że gdybyśmy robili tą starowiczną w jednym kierunku, to musielibyśmy jeszcze zbudować przy Halickiej Rondo, musielibyśmy przebudowywać magistrale cieplne w tej części, więc stąd ten koszt przy tym zachowanym przebiegu linii tak wygląda, jeżeli o to chodzi. A czytałem też jakieś komentarze na social mediach, nie czytam, bo ich nie posiadam. Natomiast dotarły do mnie takie informacje, że oto no, chcę zmarnować 82 miliony złotych, no więc nie chcę zmarnować, to po pierwsze. A po drugie, że no, wrzuciliśmy miliony złotych na dokumentację. Na razie na dokumentację wydaliśmy 550 tysięcy. Umowami związani jesteśmy, jeszcze mówię o zarządzie dróg, na około 900 tysięcy. W tym są również projekty właśnie wymiany magistrali cieplnych w tym rejonie, o którym mówiłem. No i można powiedzieć, że 1 300 000, 1 400 000 to są duże pieniądze, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że ten tak zwany awaryjny remont, który zrobiliśmy na Starowiśnie, żeby się dało jeździć, żeby się szyny nie wbijały w podłogę tramwajów, kosztował 2 miliony. i nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że jesteśmy w stanie jeszcze półtora roku jeździć po tym torowisku. Więc jest to, powiedziałbym, jeszcze jeden argument, który pozwalałby nam w trybie za pół roku od dzisiaj, a nie za półtora roku, wejść na remont tej ulicy i tego torowiska. Więc będąc inżynierem z jakimś tam doświadczeniem, nie mógłbym podjąć innej decyzji niż podjąłem.
12: Rewolucji na Starowiślnej więc nie będzie. Będzie za to gruntowny remont z ewentualnymi niewielkimi korektami. Na przykład budową tak zwanych przystanków wiedeńskich. Unijna dotacja trafi z kolei na zakup zakontraktowanych już tramwajów,
13: które i tak kupowalibyśmy z kredytu, więc to jest dla miasta absolutnie korzystne. Natomiast nasz udział miał być do tego projektu jednokierunkowego na poziomie 50 milionów i na tym samym poziomie, takie mamy szacunki, da się zrobić ten remont i do remont generalny już na tych wzmocnionych płytach, czyli takich, których trwałość powinna być duża, tak jak robimy to pod Bagatelą, jak była zrobiona Piłsudskiego i tak dalej, czyli nowa technologia, jeżeli chodzi o torowisko.
12: Jest także szansa, że wzdłuż ulicy pojawi się zapowiadana zieleń.
13: Zakładamy, że pani ogrodnik miejska, ogrodniczka miejska, bo się tak lubi o sobie mówić, znajdzie również pomysł, żeby tą ulicę zazielenić. No, jeżeli potrafiła to zrobić przed magistratem, to myślę, że tam tym bardziej, bo jest trochę miejsca.
12: Decyzja prezydenta nie spodobała się miejskim aktywistom, którzy od lat upominają się o zmiany w tej części Kazimierza. Mówi Maciej Fijak z akcji ratunkowej dla Krakowa.
14: Jednoosobową decyzję komisarza Kracika oceniamy jako skandaliczną. Uważamy, że komisarz nie ma mandatu wyborczego, żeby podejmować tak kluczowe decyzje. Decyzje, które będą wpływały na to, jak działa miasto przez w perspektywie najbliższych 10, 20, 30 lat, bo tak należało rozpatrywać remont ulicy Starowiślnej. Po pierwsze, bardzo nas ciekawi, jak formalnie chce prezydent Kracik przesunąć te 80 milionów dotacji, skoro jest umowa dotacyjna na remont Starowiślnej już podpisana, więc naszym zdaniem jest to formalnie co najmniej wątpliwe, ale nawet zakładając, że tak będzie, to oznacza, że tak naprawdę zostanie po prostu odtworzony i utrwalony ten fatalny stan Starowiślnej, który znamy dzisiaj, czyli nie będzie szerszych chodników, nie będzie drzew na tej ulicy, będzie dalej betonowa, paskudna patelnia, po której najłatwiej jest przejechać samochodem, a zdecydowana większość użytkowników tej arterii przemieszcza się pieszo, rowerem i szczególnie w komunikacji miejskiej. Nie będzie wygodnych przystanków, nie będzie wygodniejszego korzystania z tej komunikacji miejskiej. Jest jasny sygnał, że to jest priorytet po prostu do tego, żeby wsiadać w samochód i dojeżdżać do centrum samochodem. No i tak to wygląda z naszej strony.
12: Kracik twierdzi, że ma pełne prawo do podjęcia takiej decyzji, a ewentualne nowe władze będą mogły do pomysłu powrócić. Prezydent komisarz nadmienia jednocześnie, że miasto mogłoby uporać się z remontem w rok. Według przedstawionych analiz prace potrwałyby od stycznia do grudnia przyszłego roku. Roboty byłyby podzielone na etapy, a przez cały czas trwania remontu ruch byłby utrzymany. Co więcej, ewentualny wykonawca byłby premiowany za skrócenie czasu prac.
15: Aktywnie w Krakowie.
12: Zmieniamy temat. Już w ten weekend kąpielisko na Zakrzówku będzie ponownie otwarte. Zgłaszane przez użytkowników zanieczyszczenia okazały się zwykłymi, niegroźnymi pierwotniakami, które występują tam naturalnie. Jest też zła wiadomość, bo miasto wprowadza zaostrzone limity wejść. Mówi w rozmowie z Katarzyną Młynarczyk rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
16: Ta liczba osób, które będą mogły wejść na Zakrzówek, zostanie ograniczona aż o połowę. Dlaczego? Skąd taka decyzja?
17: To wynika z kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ obecnie na Zakrzówku jest obniżony stan lustra wody więc musieliśmy podjąć taką decyzję. W zakresie jakby globalnego tego zjawiska, tutaj prośba o konsultacje z podmiotami, które zajmują się akwenami, ponieważ z doniesień medialnych wynika, że z suszą w Polsce zmagamy się w ostatnich miesiącach w ujęciu bardziej globalnym.
16: To nam zwiastuje pewno jakieś kłopoty w weekend, bo jeżeli do tej pory wchodziło 600 osób, a teraz będziemy mieć połowę, no to możemy domyślać się, że ludzie będą, no nie będą zadowoleni, będą sfrustrowani, ci, którzy nie wejdą. Jak te ograniczenia, jak to będzie przeprowadzane, kto pierwszy, ten lepszy, jak to będzie wyglądało. No i druga sprawa, czy na przykład tam, gdzie jest baza nurkowa, tam można się kąpać, nie można się kąpać?
17: Sam system wpuszczania osób na kąpielisko co do zasady się nie zmieni, zostanie wprowadzony limit miejsc, więc tutaj kwestia będzie po prostu opasek, które będą liczyć, ile osób znajduje się na pomostach. Też wiedząc o sytuacji, wychodzimy z tym wcześniej, aby ktoś, kto chciał spędzać czas na zakrzówku, liczył się z tym, że albo może braknąć miejsca, albo może też wybrać inne miejsce. Mamy otwarty basen Wandzianka na Nowej Hucie, więc to też jest jedno z miejsc, gdzie można spędzać czas nad wodą. Chcemy poinformować o tym wcześniej uczciwie mieszkańców, że muszą się z tym liczyć. My też oczywiście chcielibyśmy otworzyć kąpielisko w pełnym zakresie, natomiast jest to siła wyższa, na którą my osobiście nie mamy wpływu. W kwestii plaży przy Centrum Sportów Wodnych tutaj odsyłam do regulaminu Parku Zakrzówek, który wskazuje na to, że poza strefami wyznaczonymi kąpiel i pływanie jest zabronione.
12: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Było coś o tym dla ciała, czyli o kąpielach w zakrzówku, to teraz coś także dla ducha. Jedna noc, dwa parkiety i cztery muzyczne światy. W Narodowym Starym Teatrze po raz kolejny odbędzie się bal. Bal nocy letniej, bo taki tytuł nosi, to symboliczne zakończenie sezonu teatralnego i oficjalne powitanie lata. W zabytkowych wnętrzach zaplanowano tańce przy muzyce etno, słowiańskim i bałkańskim folku z house'em i new disco. Drugi parkiet przejmą intensywne rytmy techno i elektro, a to nie wszystko.
15: Co jest grane w Krakowie?
18: Stwierdziłabym, że ostatnimi czasy wraca w Krakowie moda na taniec. Skąd potrzeba organizacji kolejnego już balu w Teatrze Starym?
19: Łukasz Zaleski, Narodowy Stary Teatr w Krakowie. To miejsce ma taką tradycję, to znaczy sala imienia Heleny Łodrzejewskiej, w której duża część tego balu się będzie odbywać, a nie będzie to jedyna przestrzeń do tańczenia. To jest sala, w której przez wiele, wiele lat, na początku XX wieku szczególnie, organizowano bale i one były jeszcze bardziej regularne. I teatr wtedy miał takiego, ja to nazywam współlokatora, czyli towarzystwo muzyczne, więc w równej mierze odbywały się tu wydarzenia teatralne i wydarzenia muzyczne. My jesteśmy 100 lat później, ale do tej tradycji bardzo lubimy się odnosić, do niej wracać, a mamy zawsze i jakby wszystkie te nasze bale, które organizujemy, są z jakiejś okazji. Teraz okazja jest ważna, kończymy sezon i będzie to przy okazji zagrania ostatniego spektaklu w tym sezonie i myślę, że to jest sezon bardzo udany, bardzo dużo dobrych premier, bardzo wysoka frekwencja.
18: I nagrody
19: i zaproszenie na festiwale, więc rzeczywiście to był bardzo dobry sezon. Teraz czeka nas chwilę, powiedzmy, że odpoczynku, bo teatr pracuje, tylko nie gra spektakli, ale jednak jest to trochę mniej intensywny czas i myślę, że takie podsumowanie i taki wyraz wdzięczności i wspólnej zabawy w podziękowaniu za ten czas jest świetną okazją do tego, żeby się spotkać.
18: To jest oficjalny powód, bo nieoficjalny to jest rozpoczęcie lata.
19: Tak, oczywiście. Rozpoczynamy lato, stąd tytuł Bal Nocy Letniej. Jesteśmy chwilę po najdłuższej nocy, najkrótszej nocy tego roku. Co prawda my już spektaklu Sen Nocy Letniej w repertuarze od chwili nie mamy, ale ciągle mamy go w pamięci, więc jakieś motywy z tego spektaklu też się pojawią. Nie będę zdradzał jakie, ale będą i dźwiękowe, i wizualne pewnie, więc więc dla tych, którzy kochają ten tekst Szekspira, to też będzie jakiś taki teatralny motyw, ale tak, cieszymy się z tego nadejścia lata, bardzo wszyscy tego lata jakoś tutaj oczekiwaliśmy, więc będziemy je celerować, ale w sposób bardzo też teatralny.
18: Znając Państwa gust, ja myślę, że na pewno będą wplatane jakieś motywy współczesności.
19: Będą jak najbardziej współczesne, nowoczesne dosyć rytmy. Będzie czwórka DJ-ów i DJ-ek, którzy będą grali na dwóch scenach tym razem. I zasada będzie trochę taka, że na górze w sali Modrzejewskiej będzie bardziej grzecznie, lajtowo, przyjemnie, popowo. Będzie DJ Ristov grał właśnie takie popowe utwory. Będzie DJ-ka Szana Rogala, która z kolei słynie z takich motywów etnicznych, motywów ludowych, które łączy z nowoczesną muzyką elektroniczną, więc to jak najbardziej nam pod ten temat też jej muzyka bardzo pasowała. Z kolei piętro niżej w strefie B, zaraz na rogu ulicy Jagiellońskiej i Placu Szczepańskiego, będzie trochę bardziej berlińsko, bardziej elektronicznie, bardziej w rytmie techno. Dwójka DJ-ów, Eta Hawks oraz DJ Marik, tam będą mieli swoje sety DJ-skie, więc to też jest fajne, bo mamy różne gusty muzyczne. Czasami się zmęczymy cięższą muzyką elektroniczną, potrzebujemy potańczyć do popu, możemy zmienić w każdej chwili salę, więc będzie trochę takiej starej kultury właśnie ludowej, tradycyjnej, ale zawsze poprzeplatanej z muzyką nowoczesną bardzo.
18: O której planują Państwo zacząć?
19: O 21:00 otwieramy bramki, czekamy, aż zakończy się ostatni spektakl i do 2:00 w nocy możemy tutaj szaleć.
18: Czy obowiązuje jakiś dress code?
19: Staramy się zawsze naszym odbiorcom, widzom, widzkom mówić, żeby przychodzili tak, jak czują się swobodnie, tak jak pogoda też na to pozwoli. Oczywiście ten temat nocy letniej wywołuje jakieś skojarzenia i zachęcamy do tego, żeby jakieś powłóczystości, jakieś motywy kwiatowe, gdyby się pojawiły, bardzo na to czekamy. Jesteśmy ciekawi tych stylizacji, ale jeżeli na przykład jest taka sytuacja, w której ktoś nie ma takiego kwiatowego outfitu, a chciałby bardzo przyjść, to nie powinno stać w żaden sposób na przeszkodzie i nie ma jakiegoś takiego bardzo z góry określonego outfitu. Jest tylko lekka sugestia, żeby te letnie motywy kwiatowe, powłóczyste się pojawiły.
18: Czyli wolność i swoboda.
19: Wolność i swoboda i przyjemność. To znaczy naszym hasłem, i to podkreślam często, jest hasło jesteś u siebie i chcemy, żeby ta przestrzeń była przestrzenią bardzo bezpieczną, dlatego dbamy o to bezpieczeństwo jakoś bardzo, bardzo mocno. Dlatego też wiemy, że nasi odbiorcy są bardzo różni, mają bardzo różne potrzeby i czasami potrzebują zobaczyć bardzo dziwny, trudny spektakl, czasami chcą obejrzeć spektakl dużo przyjemniejszy, czasami chcą tutaj przyjść i po prostu napić się kawy, a czasami chcą przyjść tutaj po tańczyć i chcemy, żeby wszystkie te przestrzenie były dla nas wszystkich.
18: A co jeśli chodzi o osoby ze specjalnymi potrzebami? Czy mogą wziąć udział w balu?
19: Jak najbardziej. Obydwie sale, w których tańczymy, są dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami. Na górę dostajemy się windą, na dole ta przestrzeń jest super dostosowana. Jeżeli

0: przygotowane, klimatyzacja na dole w tej strefie, gdzie strefie B, czyli w miejscu, gdzie będzie ta muzyka cięższa, jest i działa, wywiew na górze też jest włączony, w związku z tym mam nadzieję, że będzie dobrze, ale napoje również będą, będzie bar, w którym będzie można sobie kupić napoje. I one są przewidziane, będzie woda też dla wszystkich, więc jeśli tylko tego typu potrzeby się pojawią, to będziemy na nie odpowiadać, mając na myśli bezpieczeństwo, i mówiąc o bezpieczeństwie, mam na myśli również to, więc przewidujemy wszystkie możliwe sytuacje.
1: Zaledwie kilka tygodni temu w przestrzeniach Narodowego Starego Teatru odbył się bal, który wieńczył Queerowy Maj. Teraz będzie bal, który będzie podsumowywał koniec sezonu, ale też właśnie nieoficjalnie nie rozpoczynał lato, czyli możemy powiedzieć, że bale stają się taką tradycją w waszych teatralnych przestrzeniach.
0: Tak, jak najbardziej. To znaczy jest ta tradycja, która jest dosyć długa w tym teatrze, organizacji różnego rodzaju właśnie takich wydarzeń tanecznych, ale też tak sobie czasami myślę, że kiedyś ktoś powiedział o teatrze, że teatr nie powinien być domem kultury, a mi się wydaje, że teatr powinien być domem kultury, bo to jest dom, miejsce, gdzie mieszka kultura, i ja jestem przeciwko temu, żeby teatr zamykał się na inne dziedziny sztuki i żeby teatr był tylko od tego, żeby produkować nowe przedstawienia. My mamy bardzo różne potrzeby i jeśli mówimy takie hasło i bierzemy za nie odpowiedzialność, jesteś tu u siebie, to chcemy, żeby te różne potrzeby były realizowane. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy widzowie, którzy przychodzą do nas na spektakle, w takim balu chcą wziąć udział, ponieważ mają inne potrzeby, ale niektórzy, którzy, na przykład spotykam się z takimi osobami i z takimi opiniami, już kilkakrotnie tu się spotkałem, że nasi odbiorcy i odbiorczynie takich balów mówią, czuję się tu bezpiecznie. To znaczy wolę przyjść tutaj, gdzie jest pewnego rodzaju bardzo konkretna też widownia, bardzo różna, bo to jest też ważne, że bardzo różna, bo bardzo różna chociażby ze względu na wiek, ale jednak w dużej mierze są to też ludzie, którzy przychodzą do teatru i usłyszałem takie opinie, czuję się tu bezpiecznie, czuję się tu jakby na swoim miejscu, a z drugiej strony też sobie tak myślę, że wiele osób, które wcale nie są naszymi widzami na co dzień, przychodzą, odkrywają nową przestrzeń. I też to są dla nas cudowne takie momenty, kiedy ktoś wchodzi, bo dowiedział się o takim balu, przyszedł na imprezę, a potem mówi, wziął sobie repertuar do ręki, mówi, dobra, jestem w teatrze, zobaczę, co tutaj grają. I potem się okazuje, że widzimy te osoby na spektaklach. Więc to też jest, a propos tego domu kultury, wydaje mi się, że pewne rzeczy się nakręcają i zdobywamy jakąś widownię, a ta widownia odkrywa, że może tutaj znaleźć dla siebie bardzo różne rzeczy. I chcemy, żeby to miejsce było przyjemne, a taniec jest bardzo przyjemny i każdy potrafi tańczyć i to jest super i możemy zrobić to miejsce po prostu przyjemnym i przyjaznym dla wielu osób.
1: A z Państwa doświadczenia, kto pojawia się na takich balach, kto pojawiał się podczas poprzednich edycji? Czy to są właśnie głównie ludzie młodzi, czy to jednak jest taka, czy istnieje taka integracja międzypokoleniowa?
0: Dla mnie jakimś absolutnie złotym przykładem był bal, który zorganizowaliśmy w Karnawale i tam daliśmy taką absolutną swobodę, jeżeli chodzi o outfit. I mnie to wzruszyło, to znaczy zobaczyłem osoby, które zrozumiały to tak, że jestem na balu, jest karnawał, muszę się elegancko ubrać, więc ludzie, ktoś przyszedł w garniturze, we fraku, w pięknej sukni, ktoś pomyślał, to jest bal karnawałowy, czyli trzeba się przebrać. I nagle pojawił się ktoś przebrany za pirata z Karaibów, ktoś przebrany za Pokemona albo za jakieś inne ciekawe stworzenia. A ktoś pomyślał, okej, teatr jest trochę moim miejscem i znam je doskonale, przyjdę tak jak przychodzę na spektakle, czyli po prostu założę trochę lepszą koszulkę, założę jakieś lepsze dżinsy i też przychodzę tutaj się po prostu bawić. I ten miszmasz tych podejść i tego designu tych outfitów był dla mnie absolutnie wzruszający, bo przez to, że było tak różnorodnie, to nikt nie czuł się nie na miejscu, znaczy ja założyłam suknię, a wszyscy są przebrani, nie, było bardzo różnorodnie. różnorodnie. Było bardzo różnorodnie, jeśli chodzi o wiek. Byli ludzie bardzo młodzi, osoby, które kojarzy z naszych warsztatów dla szkół średnich. Były osoby starsze, były osoby w średnim wieku.

0: wieku były osoby, które doskonale kojarzę te twarze jako naszych widzów i widzki, osoby, których których twarzy nie kojarzyłem, bo ktoś przyprowadził, bo ktoś jakby zabrał kogoś, więc ta różnorodność jest dla mnie kwintesencją tych bali, tych wydarzeń i im szerzej, tym ciekawiej.
1: Ale to jest bardzo budujące, czym się właśnie pan podzielił, bo to świadczy o tym, że słowo bal to nie jest tylko semantyka, tylko faktycznie ma bardzo ważne znaczenie i kojarzy się właśnie ludziom z czymś uroczystym.
0: Tak, dokładnie. To jakby dlatego też niechętnie, ja na przykład sam nie przepadam, chociaż użyłem tego już w tej rozmowie, słowa impreza, bo to jakoś nawet jak mówimy o imprezie, jako imprezie tanecznej, czy imprezie, jakoś mam złe skojarzenie i nie wszystkim to słowo będzie odpowiadało, ale jesteśmy w bardzo konkretnym miejscu. Jesteśmy w teatrze, który ma 250 lat. Tańczymy w sali, która jest salą secesyjną, salą zaprojektowaną i tak stworzoną na początku XX wieku. Ta tradycja, ta historia zobowiązuje do czegoś bardzo konkretnego. To w ogóle nie wyklucza tego, żeby się dobrze bawić. To wyklucza tylko to, że musimy na przykład dbać o bezpieczeństwo swoje, ale też tej sali. Więc wychodząc naprzeciwko różnym wydarzeniom, które ostatnio były robione w różnych miejscach, czuję, że od początku mamy to w głowie i pamiętamy o tym, że jest to sala Modrzejewski, do której na przykład nie pozwalamy wnosić napojów, bo bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo tej przestrzeni. Więc pewnie ograniczenia są większe niż w zwykłym klubie, w którym możemy tańczyć, ale tak, bal ma swoje zasady i bardzo dobrze, że je ma.
2: Tym tematem zajęła się Ola Wasilewska, a więcej informacji na temat balu znajdziecie na stronie Narodowego Starego Teatru.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższych 30 minut.
3: Tydzień w Krakowie.
1: Na początku spieszę z dobrą informacją. Flota MPK w Krakowie powiększyła się o 15 nowych autobusów elektrycznych. To pojazdy na miarę współczesnych czasów, niskopodłogowe, zeroemisyjne i dostosowane pod osoby ze specjalnymi potrzebami. Ale nie tylko. Zaprojektowano je również z myślą o komforcie pracy kierowców.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
4: Stanisław Krasik, pełniący obowiązki prezydenta miasta. Przegubowce, elektryki z wszystkimi możliwymi, po krakowsku mówiąc, bajerami. Na pewno komfortowe warunki pracy dla kierowców i kierowców. 40 parę miejsc dostępnych bez barier dla, no myślę, pań z wózkami, ludzi na wózkach. 129 miejsc do tak powiem komfortowego podróżowania i myślę, że no jak słyszałem, akumulatory mają pozwolić przejeździć im całą zmianę. Też mają dwa sposoby ładowania, takie jak samochody elektryki i pantografy, które tu nad nami są. To jest szybkie ładowanie. Ponieważ mamy dobrą, wynegocjowaną cenę energii elektrycznej, więc ten transport jest tańszy, a to, że nie musimy amortyzować tego zakupu, no to w ogóle powiedziałbym, jest to już sytuacja bliska wymarzonej.
1: No to jedziemy. Jak pan ocenia komfort?
5: Komfort jest bardzo dobry. Tutaj w związku z tym, że to jest pojazd elektryczny, nie emituje dużego hałasu, także jedziemy cichutko, praktycznie niesłyszalnie, w klimatyzowanej przestrzeni, komfortowo.
1: No właśnie, bo żar się sączy z nieba, ale jest przyjemnie w środku, można się schłodzić.
5: Tak, różnica temperatur jest wyczuwalna od razu po wejściu do autobusu, jest komfortowo w pojeździe schłodzony.
1: No i te piękne tapicerki, jest tak czyściutko, pięknie.
5: No, jest autobus nowy, zobaczymy jak będzie z utrzymaniem tego materiału, ale mamy doświadczenie, więc myślę, że nie będzie z tym większych problemów.
1: Jak krakowianie chcą, to potrafią zadbać o czystość.
5: Tak, jak chcą, to potrafią zadbać o czystość.
1: Jak panią się jedzie?
6: Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że jest tyle dużo nowych autobusów w Krakowie, bo akurat korzystam z komunikacji miejskiej dosyć często.
1: No i można poplotkować, bo teraz jest cicho.
6: Komfortowo, z klimatyzacją, nie?
1: To wysiadamy czy zostajemy?
5: Wysiadamy, oczywiście, że wysiadamy.
7: Jakub Zakrzewski, Solaris Bus & Coaches A, dyrektor After Sales Solaris Polska.
6: Co wyróżnia te pojazdy?
7: To pojazdy najnowszej generacji, obecnie dostępnej, produkowanej przez naszą organizację. Wyróżnia je przede wszystkim doskonały zasięg zapewniany przez baterie typu High Energy. Autobusy są wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w tym już dzisiaj standard europejski, tak zwany GSR2, który między innymi zawiera w sobie kilka systemów asystenckich wspomagających kierowcę, dzięki czemu autobus zwraca uwagę na przeszkody, informuje kierowcę o przeszkodach na drodze, o tym, co się dzieje z boku autobusu, więc jest takim dodatkowym, bardzo istotnym systemem bezpieczeństwa. Oczywiście autobusy wyposażone w najnowsze systemy klimatyzacyjne dla pasażerów, dostępne gniazda USB, około 43 miejsca siedzące, niemal 130 miejsc dostępnych w autobusie, z czego spora ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, czyli te najbardziej komfortowe.
6: Panie prezydencie, co w takim razie życzyłby pan kierowcom z tej okazji otrzymania 15 nowych niskoemisyjnych autobusów?
4: Po pierwsze, żeby uwierzyli, przekonali się, że zatrudnili się w dobrej firmie. Po drugie, żeby rzeczywiście inni użytkownicy ruchu szanowali te pojazdy i raczej je omijali, a nie szli na stłuczki. Po trzecie, żeby pasażerowie nie psioczyli, nie narzekali, nie byli niegrzeczni. No i wreszcie po czwarte, żeby oni sami pamiętali o tym, że jak widzą niewidomą osobę, czy widzą kogoś na wózku, to żeby pamiętali, że trzeba wyjść, wysunąć ewentualnie podjazd, czy też po prostu zatrzymać się tak w tym miejscu, gdzie ktoś z białą laską stoi, żeby wiedział, którędy ma wejść. Bo to są rzeczy, które tak naprawdę albo budują dobry wizerunek firmy, albo kładą się cieniem na nie.
6: I szerokiej drogi.
4: I szerokie, i drogie, to już powiedziała pani redaktor. Ja się pod tym podpisuję.
8: Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.
6: Ile na ten moment w takim razie MPK krakowskie ma niskoemisyjnych autobusów?
8: Przy tej dostawie 15 sztuk łącznie mamy 158 sztuk. Docelowo za tydzień chcemy odebrać 10 autobusów wodorowych. Również uczestniczymy w projekcie, konkursie o 20 autobusów przegubowych, kolejnych.
6: Na jakie linie wyjadą te autobusy, te dzisiaj dostarczone?
8: Na dzień dzisiejszy planowane, dzisiaj po zakończeniu tego uroczystości, linia 144, 169, 179 i 194. Na chwilę obecną struktura pojazdów jest około 650 pojazdów, z tego 160 można powiedzieć, że będą autobusy zeroemisyjne, plus te wodory, o których powiedziałem. Ten udział będzie cały czas rósł, podejrzewam, że gdzieś w granicach około 30% docelowo. Wszystkie dotychczas kupowane były z dofinansowaniem 80, 90 do 100%, a na chwilę obecną, przynajmniej to jest moje zdanie, nie powinniśmy dążyć do 100% floty zeroemisyjnej z bardzo prostej przyczyny. Nasz podmiot MPK jest podmiotem ochrony ludności oraz jest zmilitaryzowany, czyli musimy posiadać w swoich strukturach również pojazdy napędzane olejem napędowym, bo to służy bezpieczeństwu naszym mieszkańcom i miastu.
6: A ta przyjemność dzisiejsza ile nas kosztowała?
8: Ta przyjemność dzisiejsza to jest 50 milionów prawie złotych. Prawie cała kwota, 99% jest dofinansowania, więc można powiedzieć, że miasto Kraków nie wydało na te autobusy nic. Jest to dla nas pojazd bardzo ekonomiczny z uwagi na dofinansowanie, więc tego typu zakupy będziemy starać się realizować przez następne lata, jeżeli tylko będą projekty uruchamiane.
6: Czyli na ten moment ile mamy właśnie tych autobusów starszej generacji i właśnie tych już spełniających wymogi właśnie ekologiczne i bezpieczeństwa?
8: No to licząc, 390 będą to autobusy, które są Euro 6 i V, czyli normy, które nie wszystkie nawet miasta europejskie, stolice posiadają. Też je zaliczamy do ekologicznych, bo to są autobusy, których redukcja zanieczyszczeń sięga 95% i wyżej procent. A i pozostałe 158 to są autobusy elektryczne, a za tydzień jeszcze te 10 autobusów wodorowych.
9: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK SA w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe autobusy, to one są wyposażone w wiele udogodnień, które poprawiają nie tylko komfort, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo. Są wyposażone m.in. w czujniki wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika. Są wyposażone w różnego rodzaju też systemy, które nadzorują pracę kierowcy. Tam jest taki system Mobile Eye, który pomaga kierowcy wykrywać sytuacje, kiedy może dojść do kolizji. Jeżeli na przykład w sposób niezauważony kierowca zmienia zmieni pas ruchu, to także będzie ostrzegany. Jest też bardzo rozbudowany system wizyjny, system monitoringu. Ten system obejmuje nagrywanie tego, co dzieje się w przestrzeni pasażerskiej autobusu, także w kabinie kierowcy, a także to, co dzieje się wokół autobusu.
1: Jeszcze tutaj jest jakiś specjalny system dotyczący gaszenia pożaru.
9: Tak, to jest taki system, który jest zamontowany w autobusach elektrycznych. On jest specjalnie też tam montowany po to, żeby jak najszybciej wykryć zagrożenie pożaru. No i jeżeli do niego dojdzie, to żeby ten pożar był automatycznie gaszony.
10: Marek Sikora, kierowca zajezdni Wola Duchacka.
1: Jak pan cenia komfort jazdy nową bryką, nową furą?
10: No jak to nowa? Super.
1: Jak się tutaj różni to wszystko w stosunku do innych autobusów, którymi pan jeździł?
10: Znaczy w większości deski rozdzielcze mamy, w większości autobusów tych nowych już podobne. Różnią się może detalami, ewentualnie grafiką. Także dla każdego kierowcy jest komfort podobny. Nie ma problemu z odnalezieniem przycisków.
1: No właśnie, tutaj ma się zwiększyć teraz poziom bezpieczeństwa dla kierowcy, tak? Że teraz mają być tutaj wskazywane ewentualne przeszkody na drodze, tak zrozumiałam.
10: No tak jak we wszystkich teraz nowych samochodach, wykrywa pieszych, wykrywa ewentualną kolizję, jest czujnik prędkości, także w momencie jak czyta znaki przekroczymy prędkość, czego nie robimy, to po prostu daje nam sygnalizację, że po prostu jest przekroczenie prędkości.
1: A jak fotel? Bo fotel wygląda na bardzo komfortowy.
10: No powiem szczerze, po 10 godzinach człowiek wychodzi i wyprostuje się bez problemu.
1: A jak długo pan pracuje w MPK w Krakowie?
10: 21,5 roku.
1: To jak pan ocenia te zmiany? No bo to jednak no, w międzyczasie wiadomo, że wiele rzeczy się zmieniło. Też flota się zmieniała sukcesywnie. Jak pan ocenia na przykład jazdę w stosunku do swojego pierwszego autobusu, którym pan jechał?
10: Zaczynałem jeździć karusem przegubowym. No to było wyzwanie wtedy, pamiętam, jako młody kierowca, ale te autobusy miały taką duszę. No teraz to już jest, można powiedzieć, XXI wiek, to tutaj już nie ma porównania z tamtymi. No siedzi się jak w kabinie samolotu, cała pełna elektronika, więc no jest skok nieprawdopodobny.
1: Ale kabina jest dość spora.
10: No, mamy trochę rzeczy, także mamy w plecaku różne rzeczy do ewentualnie przemycia szyb, prawda, wodę, różne napoje. No i musi być miejsce też ewentualnie dla bezpiecznego wyjścia i ewakuacji, czy po prostu pomocy pasażerom. Jeżeli widzimy pasażera na wózku, no musimy wysiąść, prawda, otworzyć klapę wjazdową, pomóc, jeżeli to najczęściej są wózki elektryczne, to wtedy pasażerowie sami wjeżdżają, bo tam nie ma możliwości. Jeżeli nie jest wózek elektryczny, to pomagamy zająć miejsce w pojeździe. No trzeba stanąć dobrze przy krawężniku, opuścić klapę i po prostu pomóc.
1: A jeśli rozmawiamy już o takich kulisach zawodu, to jak wygląda przygotowanie samego pojazdu na dzień jazdy?
10: No, tak jak my, załóżmy, mamy tam wyjazd o godzinie, załóżmy, 3 w nocy. Musimy być 20 minut wcześniej na zajezdni. Odbieramy dokumenty, jesteśmy badani na trzeźwość. Także nikt tu nie wyjeżdża nieskontrolowany na trzeźwość. No i później dostajemy kompaturkę z numerem autobusu, o której wcześniej wiemy, gdyż mamy system informacyjny, który nam pokazuje, jakim autobusem będziemy jeździć. Znajdujemy go na placu, no i teraz musimy go uruchomić, sprawdzić światła, tablice z numerami, no zrobić taki obchód, że powiem, checklistę sprawdzić, jak to się mówi. No i w momencie, jak mamy wszystko sprawne, wszystko jest gotowe do jazdy, wypełniamy kartę drogową.
1: Jest światło zielone do jazdy.
10: I jest światło zielone do jazdy i kierunek, pierwsza końcówka i jedziemy.
1: A jak długo takie autobusy się ładują?
10: Znaczy od zera na szybkiej ładowarce, no to z 2 godziny się będą ładować. Ale tak jak na przykład na mieście mamy doładowanie, no to 20-30 minut doładowujemy go. Te najnowsze szczególnie.
1: A na jakich trasach pan najbardziej lubi jeździć?
10: Powiem szczerze...
1: Ma pan swoje ulubione po tylu latach?
10: W lecie lubię jeździć po aglomeracji, no bo ładne widoki i świeże powietrze. Nie stoi człowiek w korku. W zimie natomiast lepsze jest miasto, no bo niestety jak wyjeżdżamy nieraz o 3 w nocy na podkrakowskie wsie, no nie zawsze droga jest idealnie utrzymana, śnieg jak pada, to jest ślisko, no i to dodatkowy stres, no bo odpowiedzialność jest duża.
1: Życzę panu dobrej jazdy.
10: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia.
10: Do zobaczenia na linii.
1: To To była prezentacja nowych autobusów w zajezdni na Woli Duchackiej. Autobusy już ruszyły w pierwsze trasy. Będzie można się nimi przejechać m.in. na linii 194, 144 i 169. Zmieniamy temat. Konkurs na projekt nowej fontanny na krakowskim rynku rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaka z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
3: Co słychać w Krakowie?
11: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
12: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
11: Woda będzie spływać po tej płycie?
12: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
1: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna, nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać, zalewając muzeum znajdujące się pod płytą rynku. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kozy i owce wróciły na krakowskie łąki. Na Zakrzówku i Forcie Bodzów ruszył naturalny wypas owiec i kóz, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt Kozy na Wypasie, Zielone Kosiarki w Krakowie, ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale także wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
6: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce? To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Może tak tutaj nieco uprzedmiotawiając, natomiast sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny, nie mechanicznie, a naturalnie. I rzeczywiście takie rozmowy gdzieś się w miastach pojawiały, czy w miejscowościach też nieco mniejszych, gdzie zorganizowanie czegoś takiego jest może nieco prostsze. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne, można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska, więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować. Myślę, że z taką ogólną radością dla mieszkańców, bo to bardzo, oprócz korzyści środowiskowych, bardzo ładny i przyjemny obrazek.

0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza, żeby w tym momencie zadbać o nasze łąki kserotermiczne, które są na Zakrzówku. Zaczęliśmy w ten poniedziałek, czyli 22 czerwca, potrwa do 17 października, czyli tak jak jest określone 120 dni wypasu. Tak, owieczki lubią być w wybiegu, są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego, za to owce sobie świetnie teraną, szczególnie ta rasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie chcieli je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe, może chodzić i po terenach podmokłych bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
1: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach, stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek czy kozy w Forcie Bodzów. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie, i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają. Kosiarką tego tak łatwo nie wykonamy, więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność. Dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe, no a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam dorosłym, nie będę ukrywać, że również.
2: Myślę, że jak najbardziej, ale skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne Państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
1: Taki harmonogram zajęć będzie publikowany w lipcu. Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób. Ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć, czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo, czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam tego na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy. Żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład parku Zakrzówek, to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One za swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas. Raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne. I tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma, apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały, do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
0: Nie dokarmić. One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owsa jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Ona po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki, które są już drugi dzień, obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą, więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa zjazdu. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. I nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Generalnie z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to na którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce. A mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owcoterapii przebywania w samej obserwacji nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
2: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego. Zatem jakie pierwsze Państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co Was czeka?
1: Na pewno, no, też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To było takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni. Wiadomo, że w mieście nie możemy tego zrobić na masową skalę. Nie możemy też sprawić, żeby owce, zwierzęta czy kozy wygryzały gdzieś trawę w ciągu komunikacyjnym, gdzie mamy zanieczyszczenia, gdzie to jest niebezpieczne, więc miasto nie jest do tego takim adekwatnym areałem, żeby zrobić to na całej powierzchni. Natomiast są tereny przyrodniczo cenne, odizolowane. Tak właśnie te dwa miejsca dobraliśmy. Gdzie takie działanie się sprawdzi? Gdzie nam pomoże? może, bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi. Więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu. Więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne, bo warto o tych sprawach rozmawiać i tutaj wiele tematów się łączy, bo z jednej strony to jest opieka nad tymi terenami cennymi przyrodniczo, z drugiej strony to jest właśnie mowa o tym krajobrazie, jaki mamy w Krakowie porolniczym, też bardzo często chociażby w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników mieliśmy spotkania w tym temacie, bo to są też takie rzeczy, o których na co dzień się nie mówi, czy sobie nie zdajemy sprawy, myśląc i mieszkając w dużym mieście. Więc no, nasza ocena tego projektu nie mogła być inna. Chodziło tylko o to, żeby dobrze dobrać lokalizację, żeby te zwierzęta były bezpieczne, żeby to było z korzyścią dla środowiska i żeby rzeczywiście też no, dać mieszkańcom możliwość zapoznania się z tym działaniem, bo myślę, że też taka była inicjatywa, żeby właśnie podziałać trochę edukacyjnie z takim wyczuleniem na te działania środowiskowe, bo wiadomo, że wiele rzeczy możemy zrobić mechanicznie, możemy zrobić automatycznie. Natomiast czy w dzisiejszym świecie zawsze o tą automatykę i mechanizację chodzi? Coraz częściej sobie zdajemy sprawę, że nie. Więc tam, gdzie mogliśmy zadziałać w inny sposób, tak się zadziało dzięki temu projektowi, więc cieszymy się, że takie inicjatywy ekologiczne, prośrodowiskowe są obecne w budżecie obywatelskim i mamy nadzieję, że będą i będą się rozwijać, bo mieszkańcy krakowianie mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o środowisko, ekologię. Chcą chronić te miejsca, przy których mieszkają, w których mieszkają, chcą dbać o swoje miasto, więc myślę, że to jest bardzo cenne w kontekście tego projektu, ale w ogóle partycypacji społecznej, z jaką mamy do czynienia w Krakowie, bo to pokazuje, że te projekty można składać pożyteczne, mądre, z korzyścią dla środowiska i dla innych krakowian.
3: To na zakończenie tylko przypomnę, że wypasy na miejskich łąkach możecie zobaczyć do połowy października.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Cztery miasta i cztery wyjątkowe wagony. Kraków kolejny rok z rzędu wymienił się z zaprzyjaźnionymi przewoźnikami historycznym taborem. Tym razem wakacje w Krakowie spędzą tramwaje ze Śląska, Wrocławia, Poznania i stolicy. Ten temat zajmie prawie cały dzisiejszy magazyn To jest tydzień. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
13: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPKS-a w Krakowie.
12: Panie prezesie, po raz kolejny krakowskie tramwaje jadą na wakacje do innych miast, a tramwaje z innych miast przyjeżdżają do nas na wakacje. W tym roku aż cztery wagony ze Śląska, z Wrocławia, z Poznania i stołeczny wagon. Dobrze i chyba coraz lepiej się ta współpraca międzymiastowa układa.
13: No jak widać po efektach, zdecydowanie tak. Pomysł, który żeśmy tak zaeksperymentowali kilka lat temu z Poznaniem, bo to był pierwsza wymiana właśnie była między Krakowem i Poznaniem, no okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i potem to się zaczęło rozwijać. Zresztą nie tylko u nas, w Poznaniu również taką wymianę prowadzą z innymi miastami. No i Warszawa w tym roku też ma tramwaje krakowskie, poznańskie i zaprosili, z tego co wiem, tramwaje z Gdańska.
12: Do nas przyjechała NK-102, wagon holenderski i jeszcze przedwojenny wrocławski. Co w zamian pojechało do tychże czterech miast?
13: No do każdego według życzenia. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych, do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych, do Warszawy pojechała przyczepa tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. No a do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
14: Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia.
12: Wrocław wyjątkowym wagonem tramwajowym z Krakowem podzielił się. Jest to chyba jeden z najstarszych wagonów w Polsce. Pięknie odrestaurowany, robiący wrażenie. No to powiedzmy, co to jest za pojazd i opowiedzmy jego historię.
14: Jest to tramwaj Maksimum z 1901 roku, będący efektem elektryfikacji linii tramwajów konnych we Wrocławiu. Na potrzeby tej elektryfikacji zakupiono dwa rodzaje tramwajów. Krótsze 8-metrowe i dłuższe 10-metrowe. I to jest właśnie ten dłuższy na dwóch skrętnych wózkach. Ciekawe, no, z naszej perspektywy takiej współczesnej jest to, że motorniczy jest na zewnątrz, na otwartym pomoście. Tak naprawdę są tylko domysły, natomiast najprawdopodobniej wynika to po prostu z tej ewolucji z tramwajów konnych. No, w tramwaju konnym woźnica też stał na zewnątrz, żeby sterować tym koniem idącym przed tramwajem. No i tutaj po prostu ta forma została, tylko że już mamy całą instalację elektryczną w środku. Tramwaje te jeździły we Wrocławiu do lat 70., więc dość długo. No, Wrocław w ogóle przez właśnie bardzo długo po wojnie eksploatował tramwaje przedwojenne. To wynikało z tego, że te dostawy tramwajów powojennych były we Wrocławiu małe i pojawiały się dosyć późno. Często to były wagony wtórne, na przykład z Warszawy. No i jeden z takich tramwajów, a w zasadzie nadwozie z tego tramwaju, w momencie, kiedy one były właśnie wycofywane, jeden z pracowników MPK Wrocław zakupił i postawił jako altankę ogrodową w jednej z powrocławskich wsi. No i dzięki temu właśnie, jak się okazało, jedyny egzemplarz tego typu tramwaju się zachował. Pod koniec XX wieku jeden z miłośników komunikacji udawał się wówczas jeszcze na ognisko, a nie na grilla właśnie w tej wsi. No i zauważył, że gdzieś tam właśnie w ogródkach działkowych stoi coś, co wygląda jak tramwaj. No i to jakby rozpoczęło całą jakby badania, co to za tramwaj. Się okazało właśnie, że to jest ten jedyny zachowany Maksimum. I to nadwozie udało się do Wrocławia ściągnąć. Ono wiele lat sobie stało i czekało na remont. Natomiast pierwszy wrocławski budżet obywatelski to był moment, kiedy udało się uzyskać fundusze na pierwszy etap. No i dzięki temu odbudowano nadwozie do stanu surowego. Później kolejne etapy realizowane już przez nasze stowarzyszenie. To jest całkowita odbudowa. I udało się odtworzyć go do tego stanu oryginalnego z 1901 roku.
12: W jaki sposób? Bo to jest też interesująca historia, bo państwo skądś musieli wziąć dokumentację, jak ten tramwaj wyglądał w środku. A ja powiem, w radiu niestety nie widać, ale robi to ogromne wrażenie. Wystrój jak najbardziej secesyjny. Brakuje tylko draperii gdzieś tutaj na sufitach, ale mamy piękne klosze z rezanego szkła, mamy mosiężne okucia, drewno, bardzo ładne, niepospolita sosna ani sklejka i firaneczki jeszcze w oknach. Więc to jak państwo doszli do tego, że ten tramwaj tak wyglądał w środku?
14: Jeśli chodzi o wnętrze, to jest efekt wypadku. W latach 20., sam początek lat 20., jeden z takich tramwajów uczestniczył w wypadku, wybuch zbiornik na sprężone powietrze, który tutaj w środku był. On nie był oryginalny i go teraz też nie ma, natomiast właśnie wtedy on tam wspomagał hamowanie. W każdym razie po prostu ten zbiornik wybuchł, rozrywając poszycie i niszcząc wnętrze. No i komisja wypadkowa zrobiła wtedy bardzo dokładne zdjęcia. No i to były najstarsze zdjęcia, do których udało nam się dotrzeć właśnie w tym zakresie, jak to wnętrze pierwotnie wyglądało. No i to pozwoliło właśnie odtworzyć to, co widzimy teraz, chociażby kształty tych kolumienek, kształty lamp. To wszystko jest na podstawie tych zdjęć. Bo jakieś wyobrażenie mieliśmy już, prawda, wcześniej, natomiast dopiero te zdjęcia pozwoliły na odtworzenie tych wszystkich szczegółów.
12: A mechanicznie?
14: Właśnie, natomiast to, że on jest jeżdżący, to jest z kolei efekt współpracy chociażby z Woltersdorfem pod Berlinem, gdzie podobnego typu tramwaje były eksploatowane i do dzisiaj tam też właśnie jeden taki wagon się zachował, więc chociażby z Woltersdorfu udało nam się pozyskać jeden wózek i na podstawie tego jednego wózka i jeszcze drobnych części kolejnego, ten drugi został odtworzony. Natomiast no, do elektryki nie było żadnej dokumentacji, więc elektryka bazuje po prostu już na bardziej, znaczy no, na też tramwajach starych, bo tuż powojennych, natomiast no właśnie biorąc pod uwagę, jakie części mieliśmy dostępne i po prostu do czego mieliśmy dokumentację, to tutaj elektrycznie to jest tramwaj jakby tuż powojenny. Natomiast ten typ tramwaju, bo tutaj bazowaliśmy na polskiej ENCE, tak naprawdę bazuje ideowo na tramwaju też przedwojennym, więc można powiedzieć nadal pod względem wielu rozwiązań w tym przedwojniu tutaj jesteśmy.
15: Nie widzę przedziałów. Kiedyś tramwaje, na przykład w Galicji, miały podział na klasy. We Wrocławiu tak nie było?
14: Nie, we Wrocławiu nie było. Mieliśmy po prostu jedną klasę, która no, mimo wszystko no właśnie, bo była bardzo elegancka. Można też było jechać na pomoście, bo wiadomo, ten tramwaj był przeznaczony dla tej najbardziej frekwentowanej linii, gdzie to zapotrzebowanie było największe. Ciekawym rozwiązaniem jest na przykład tak zwana to Zahlklappe po niemiecku było. Okienko w drzwiach, które służyło sprzedawaniu właśnie biletów przez konduktora, który był w klasie, osobom, które były na pomoście. Chodziło o to, żeby nie otwierać całych drzwi, bo wtedy wiało i robiło się zimno w klasie, więc jedynie było takie małe okieneczko, które konduktor otwierał i tamtędy sprzedawał bilety, żeby zapewnić jak najlepsze właśnie warunki tutaj wewnątrz tramwaju. No bo to wnętrze, poza tym, że eleganckie, no było całkiem komfortowe, bo oczywiście ogrzewane właśnie z tymi zasłonkami, więc jak słońce świeciło, można sobie było od tego słońca uciec. No, tak naprawdę no, chodziło o to, żeby tym pasażerom było jak najlepiej. I no, wrocławianie jakby docenili te tramwaje. One cieszyły się popularnością. Natomiast no, w latach 20. już były relatywnie wolne, bo była mała moc silników. Między innymi właśnie wtedy te silniki wymieniono na mocniejsze, przebudowano te wagony nieco, natomiast no tak czy siak przed II wojną światową miały takie przezwisko wrocławianie im nadali guzdrały, dlatego że jeździły relatywnie wolno. No to jednak wiadomo, konstrukcja z początku XX wieku, po tym prawie półwieczu, no jednak już była dosyć przestarzała. No i tym bardziej no, ciekawe jest to, że także po wojnie właśnie do tych lat 70. te wagony jeździły.
16: Marcin Kozoń, Tramwaje Warszawskie, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu.
15: Panie dyrektorze, Warszawa z Krakowem się lubią i wymieniają się tramwajami. Do nas dotarła Enka. Tak patrzę na kabinę trochę nietypowa, bo mi jednej kabiny brakuje.
16: Tak, zdecydowanie. Większość miast polskich posiadało tabor typu N, natomiast ta NK jest o tyle wyjątkowa, że została od początku w Konstalu przygotowana jako wagon jednokierunkowy. Także ma tylko jedną kabinę, drzwi tylko po jednej stronie i to, co było efektem przybudowy różnych wagonów na przestrzeni lat w Warszawie i innych miastach, to w tym przypadku zostało przygotowane od razu w fabryce.
15: A dlaczego?
16: Warszawa w owym czasie nie potrzebowała już wagonów dwukierunkowych, gdyż na wszystkich krańcach mieliśmy pętle do zawracania wagonów.
15: Jak długo ten tramwaj kursował po stołecznych torach? Jaka jest jego historia? Bo on też trochę peregrynował po Polsce, z tego co przeczytałem na takim plakacie informującym o historii tego wagonu.
16: Tak, jak najbardziej jest to tramwaj podróżnik w dosłownym tego słowa znaczeniu. Podróżował najpierw po ulicach Warszawy. Swoją służbę pełnił od roku 1957 do mniej więcej roku 1966.
15: Krótko.
16: Krótko, ponieważ od początku lat 60. do Warszawy masowo zaczęły docierać nowoczesne, szybkowieżne wagony 13N, więc część taboru zaczęła być zbędna. Natomiast nie wszystkie miasta w tym czasie miały jeszcze zaspokojone wszystkie potrzeby i z tego względu ten wagon, dość nowy, został przekazany do Szczecina i tam pełnił służbę właśnie od drugiej połowy lat 60. aż do początku lat 90.
15: I co? I do Warszawy wrócił przypadkiem? Szczecin powiedziała, bierzcie to z powrotem, nie chcemy tego.
16: Dla Szczecina wyjeździł bardzo dużo kilometrów, natomiast Warszawa w połowie lat 90. zaczęła interesować się tematem pojazdów zabytkowych. W związku z tym rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania taboru, który rozjechał nam się po Polsce w poprzednich dekadach. I w ten oto sposób wagon został zakupiony, a następnie odremontowany w naszych warsztatach naprawczych.
15: Czym on różni się, oprócz tego, że ma jedną kabinę, od standardowych Enek, takich na przykład, jakie po Krakowie jeździły?
16: Wagon już od początku miał zabudowane schody na pomostach, czyli tam, gdzie wsiada się i wysiada z tramwaju.
15: Nie można było na cycka jechać.
16: Nie można było jechać na cycka, nie można było się czepiać na winogrono, co było w owym czasie poważnym mankamentem i dużym zagrożeniem bezpieczeństwa przejazdu pasażerów.
15: No bo to przypomnijmy, że kiedyś było tak, że drzwi się zamykały, schodki były luźne i ludzie po prostu, trzymając się wszystkiego, co się dało, jeździli na zewnątrz pojazdu.
16: Tak, i ci, którzy byli na zewnątrz, mieli ten komfort, że nie musieli opłacić przejazdu, więc to był ich zysk, pod warunkiem, że dojechali cało do miejsca docelowego. Ale wracając do naszego wagonu, on dodatkowo miał zamontowane elektryczne sterowanie drzwiami, co w tego typu pojazdach nie było czymś standardowym. I ponieważ w czasach PRL-u właściwie trzeba było kombinować w wielu obszarach, żeby uzyskać pożądany efekt, stąd te drzwi elektryczne były sterowane silnikami od wiertarek, popularnych wiertarek Celma, marki Cerma.
12: Zegar nieubłaganie pokazuje mi, że kończy się pierwsza część magazynu, to jest tydzień. Tu zatem stawiamy przecinek na kolejną część wycieczki tramwajami pożyczonymi przez krakowskie MPK od zaprzyjaźnionych przewoźników. Wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Wracamy do tematu wymiany historycznego taboru tramwajowego pomiędzy krakowskim MPK a zaprzyjaźnionymi przewoźnikami. W tej części naszego programu usłyszycie o śląskiej 102 i poznańskim latającym Holendrze, czyli wagonie Beines 3G.
5: Ciekawy Kraków.
17: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych Tramwaje Śląskie S.A.
15: Tramwaje Śląskie z krakowskim MPK również się wymieniają. Do Krakowa ze Śląska dotarła 102. Tramwaj w Krakowie znany, choć już obecnie rzadko spotykany, jedynie na linii muzealnej. O tym tramwaju co możemy powiedzieć?
17: Tak, 102. Tylko pamiętajmy, że mieliśmy wagony 102N i 102NA. Znajdujemy się w wagonie 102NA, który wyraźna charakterystyka i różnica pomiędzy wagonem 102N, czyli kąt pochylenia szyb przedniej kabiny oraz tylnego pomostu. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony. Czerwone są szybsze.
15: Tutaj powiedział pan różnicę pomiędzy 102 w wersji NA i w wersji N. Te ostatnie miały szybę pochyloną pod kątem tak ujemnym. Dobrze mówię, to się rozwiązanie absolutnie nie sprawdziło, bo motorniczym się światło odbijało w tej szybie i nic nie było widać, światło z wnętrza. Tak to już działa fizyka. Ten tramwaj ile lat po śląskich i zagłębiowskich torowiskach przejeździł?
17: Wyprodukowany w 1970 roku, służby zakończył w roku 2006. To jest cała jego kariera wykonana w jednym miejscu, w jednej aglomeracji, czyli właśnie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
15: Przejdźmy do konstrukcji, bo ja wielokrotnie już rozmawiałem, czy to z przedstawicielami naszego MPK, czy poznańskiego, i historia 102 była omawiana wielokrotnie, ale powiedzmy coś właśnie o historii tego wagonu, bo jego historia sięga jeszcze przedwojnia i tramwaju PC. Si.
17: Tak, dokładnie. Natomiast pamiętajmy, że kiedy tak naprawdę w Polsce eksploatowane są wagony N kolejnej serii, trwają jednak prace nad tym, żeby wagon tramwajowy był przegubowy, żeby zadbać o to, aby mieć jak największe baczenie na jak największą grupę pasażerów. Trwają różne prace konstrukcyjne, to się rzeczywiście dzieje. Pamiętajmy, że tak naprawdę wcześniej powstaje wagon 13N, który dla osób niewtajemniczonych ktoś powie, że to jest 102 bez przegubu. Nieprawda, to jest zupełnie inny typ wagonu, inna konstrukcja, zarówno elektryczna.
12: Ale dla Warszawy głównie.
17: Ale dla Warszawy tak jest, ale to tak mówię, oddzielne historie. Natomiast co się dzieje ze 102, kiedy powstaje? Dzieje się to, że tak naprawdę w miastach naszych inaczej zaczyna funkcjonować komunikacja. Pamiętajmy, że to właśnie tutaj już masowo odchodzimy od obsługi konduktorskiej, masowo zostają wprowadzone automatyczne drzwi, obsługa staje się jednoosobowa z kontrolką zamknięcia tychże drzwi. Zmiana, jak na warunki polskie, ogromna. No i wreszcie motorniczy ma baczenie na większość pasażerów znajdujących się w tramwaju. No, chyba że tak jak były potrzeby, wagony jeżdżą w dwóch składach. Wówczas pozostaje kwestia drugiego wagonu. Ale jeżeli są to pojazdy jednowagonowe, wówczas na całym tramwaju motorniczy ma obserwację pod kątem pasażerów.
12: No i tutaj wchodzi nam do gry także szpiegostwo przemysłowe, bo inżynierowie z Chorzowa po prostu ordynarnie skopiowali czechosłowacką Tatrę.
17: Tak, dokładnie. Taka prawda. Nie jest to chlubna prawda, ale rzeczywiście tak to wygląda, że wagon oparty jest na czechosłowackiej Tatrze.
12: Jak te wagony sprawdzały się w śląskich warunkach? No bo Śląsk jednak serce polskiego przemysłu, te potoki pasażerskie pewnie do kopalni, hut gigantyczne, dobrze sprawdzały się? One jeździły właśnie solowo czy w jeździe ukrotnionej, że tak się wyrażę?
17: Sprawdzały się bardzo dobrze. Pracując w firmie 28 lat, słyszałem wiele opowieści, sam byłem motorniczym tychże wagonów i sam muszę to potwierdzić, że siła i moc oraz nieraz samoupór tego wagonu był niesamowity w stosunku do nałożonych zadań przewozowych. Jeździły wagony jako wagony pojedyncze, jeździły również jako ukrotnione, zabierając wiele pracowników hut, kopalń i innych naszych zakładów pracy. Także sprawdziły się zarówno na śliskiej szynie, sprawdziły się na szynie o dobrych parametrach, sprawdziły się holując inne wagony, sprawdziły się jako wagony gospodarcze i uwaga, ciekawostka, wagon, w którym znajdujemy się, jako jedyny w spółce, był wagonem, który wspomagał poruszanie się naszej maszyny torowej Placera. To on pod większe wzniesienia pomagał naszemu Placerowi po prostu podjechać.
18: Maciej Szkudla, Region PKP Poznań.
12: Siedzimy w poznańskim wagonie. Poznań tradycyjnie dołącza się do tej krakowskiej wymianki wakacyjnej tramwajów. Co to za wagon jest? Ten wagon jest w takich dość nietypowych barwach, bo nie jest zielono-poznański, tylko żółto, czarno, szaro i jeszcze pewnie cała paleta barw różnych. O jakim to tramwaju mówimy?
18: Tak, nie jest to typowy poznański tramwaj. Oczywiście w Poznaniu kursował, natomiast oryginalnie tramwaj pochodzi z Amsterdamu. Jest to tramwaj Benz 3G, które do Poznania przyjechały w latach 91-95. Ten konkretny, który tutaj dzisiaj mamy w Krakowie, do Poznania przybył w 2003 roku. Tak jak pan wspomniał, no nie jest charakterystycznie zielony, ale jest żółty. A żółty też oczywiście w Poznaniu występuje. Jest żółty, brązowo, szaro, czerwony. Bardzo charakterystyczny kształt, charakterystyczna budowa. Nie jest ani najmłodszy, ani najstarszy, bo raptem rocznik 1960.
12: Jak tak patrzę na ten wagon, to od razu mi skojarzenia przychodzą z przedwojenną amerykańską konstrukcją PCC, no tylko ten ma przegub, ten jest przegubowy. Mam rację, czy nie do końca?
18: Niby tak, ale jednak nie do końca. Jeżeli mam być szczery, tramwaje PCC to bardziej jednak nasze rodzime 105. Tam konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o rozruch, to bardziej. Tutaj kompletnie inna półka.
12: To opowiedzmy w takim razie o tym wagonie, bo on ma kilka takich cech charakterystycznych. No, technologicznie w porównaniu do konstrukcji z Konstalu, no to przepaść.
18: Przepaść jak najbardziej. Przede wszystkim bardzo charakterystyczna jest jego budowa. On wydaje się, że jest bardzo smukłym tramwajem i generalnie de facto taki jest. Ma taki charakterystyczny dziubek, Kabina może też nie wygląda na jakąś bardzo dużą, natomiast komfort jazdy mimo niewielkich rozmiarów jest bardzo dobry, głównie też dzięki fotelowi, wygodnej pozycji za pulpitem i

0: a jedynie czujnik naciskowy. Polega to na tym, że stając na tym stopniu, drzwi wiedzą, że ktoś ich jest w tym momencie, więc ich nie zamknie. A młodzież, patrząc na strukturę budowy tego tramwaju, jak to tutaj nam działało, po prostu przeskakiwała, dzięki czemu ku ich uciesze, z czego oczywiście nigdy nie potrafiłem zrozumieć, nawet jako ta młodzież, po prostu drzwi zamykały się przed twarzą osoby wchodzącej czy wychodzącej. Często motorniczo oczywiście w lusterku widział później, jak ta ręka machała i groziła, że zamkną drzwi. Nie była to wina motorniczego. Z wózkiem dziecięcym też było bardzo ciężko wsiąść. Generalnie oczywiście dało się, tylko trzeba było się troszeczkę nagimnastykować. Wózek inwalidzki, no niestety to nie te czasy. I z tyłu, tak na dobrą sprawę, mamy dwie pary drzwi obok siebie, dzięki czemu sprawia to złudzenie, że to wejście jest szerokie. Tak jak wcześniej mówiłem, nie, nadal nie jest szersza.
1: No i poziom bezpieczeństwa. Tutaj Holendrzy zadbali o to, by tych niechronionych uczestników ruchu drogowego jakby zabezpieczyć przed ewentualnym wpadnięciem pod koła.
0: Tak, zgadza się. Tutaj Holendrzy wymyślili bardzo ciekawe rozwiązanie. Generalnie bym powiedział nawet, że prozaicznie proste. Każdy tramwaj musi być wyposażony w taki zderzak, by to nazywamy zgarniaczem, co ma odsunąć jakąś przeszkodę, czy nie daj Boże człowieka, sterowiska. Tu Holendrzy poszli o krok dalej. Zgarniacz mamy, jak najbardziej, ale jest on ruchomy. On jest ruchomy w taki sposób, że jak tylko napotka przeszkodę, czy właśnie niestety człowieka, czy chociażby gałąź, on się podniesie, ale zaraz za zgarniaczem jest koszyk, dosłownie koszyk, który spada na torowisko, na szynę, i on ma za zadanie tą przeszkodę, brzydko mówiąc, po prostu chwycić i uchronić przed tym, żeby ten ktoś, to coś nie wpadło pod koła tramwaju i miało szansę na przeżycie.
1: Dużo takich latających Holendrów latało po Poznaniu?
0: Generalnie do Poznania w tych latach 90. trafiło 18 sztuk tramwajów serii 1G i 2G. Ten, w którym my siedzimy, jak wspomniałem na początku, to jest tramwaj 3G. Ich do Poznania łącznie dotarło w tym 2003 roku 11 sztuk. Także łatwo policzyć, że było ich łącznie 29, no niespełna 30 tramwajów.
1: To było tak jak w Krakowie. Kraków się zapatrzył w Norymbergę i z Norymbergi często ściągał tramwaje. Uzupełnialiście po prostu tabor, którego brakowało i który był po prostu przestarzały?
0: Na lata 90. w komunikacji miejskiej, tak na dobrą sprawę, nieważne czy to był Poznań, czy to był Kraków, Warszawa, czy każde inne miasto, no to jeżeli chodzi o komunikację tramwajową, to wszyscy mieliśmy to samo. N-ki, 102-ki, 105-ki i tak na dobrą sprawę nie było nic więcej. W latach 90. tutaj padła propozycja ze strony rządu holenderskiego o przekazaniu tych wagonów. I my jako Poznań oczywiście bardzo chętnie i żywiołowo na to zareagowaliśmy. I te tramwaje z wielką chęcią przyjęliśmy, zakupiliśmy później też właśnie w tych latach, na początku lat 2000, te dodatkowych 11 sztuk.
1: Tak, zerkam do kabiny i co mnie zaskakuje, to aż 4 pedały. Skąd taka obfitość?
0: Tak na dobrą sprawę można stwierdzić, że nawet jest ich 5. Przy czym jeden z nich to jest podnóżek. Jeden służy do oczywiście dzwonienia, drugi do sypania piaskiem oraz trzeci to są hamulce szynowe. Czwarty natomiast jest to załączenie systemu audio, czyli po prostu mikrofonu. Motorniczy mógł wygłosić dzięki temu komunikat wewnątrz pojazdu.
1: Tak. A rozruch ręczny?
0: Rozruch ręczny za pomocą ręcznego zadajnika jazdy, takiego bardzo charakterystycznego kółka.
1: I jak się tym jeździło? Tak z perspektywy motorniczego, pan jeździł tym tramwajem, to może coś powiedzieć.
0: Miałem okazję ten tramwaj prowadzić i muszę przyznać, tak jak wszyscy znają latającego Holendra, kultowy statek, tak myślę, że można to porównać do tego tramwaju. On po prostu płynie, jedzie, bardzo żwawy, bardzo komfortowy. Co do tych jeszcze samych tutaj tych pedałów, które motorniczy ma pod nogą, każdy z nich poza mikrofonem uruchamia dzwonek, czyli tramwaj jadąc nawet w poślizgu o godzinie 4 rano po bardzo charakterystycznej trasie na poznańskim Sołaczu pod górę, gdy się tylko ślizgał, wiadomo, że piasek wspomaga rozruch czy też hamowanie właśnie, jak tramwaj wpadnie w poślizg. No, ten tramwaj poza sypaniem piaskiem jeszcze dzwonił. Więc godzina 4 rano, mieszkańcy sobie smacznie śpią, motorniczy próbuje podjechać.

0: Jakaś pod górę zawieźć już te pierwsze osoby do pracy, no i budzi całe osiedle.
1: Ja nie wiem, czy poznaniacy będą jeszcze kiedykolwiek chcieli się wymieniać z nami czymkolwiek, bo podczas ostatniego kursu krakowskiej linii muzealnej doszło do kolizji wspomnianego wagonu Beines 3G z osobówką. Zobaczymy, co z tego wyniknie, a my zmieniamy temat. Popularne, bezpłatne kąpielisko na Bagrach oficjalnie otwarte. Nad zalewem dyżurują już ratownicy wodni, pojawili się też pierwsi amatorzy plażowania i kąpieli. O wrażenia pytał ich nasz reporter Przemek Taranek.
2: Spoczko, jest woda taka letnia, fajna.
3: Dlaczego warto na Bagry wpaść?
4: Duża plaża, mało osób.
5: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
3: No to jest fajne.
2: Siatkówkę pograć.
3: Pan ratownik czuwa, widzę.
6: A, gdzieś jest spokojnie, ludzi nie ma.
3: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś wyciągać z wody?
6: Nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No.
1: Ratownicy czuwają na Bagrach w wakacje codziennie. Od 10 do 18.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: To będą dwa wakacyjne miesiące pełne warsztatów, koncertów, wystaw i letniego chilloutu. Tak właśnie zapowiada się kolejna już edycja NH-Festu, na który tradycyjnie zaprasza Nowochódzkie Centrum Kultury. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie To jest tydzień. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
8: Co jest grane w Krakowie?
9: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
10: Nowochódzkie Centrum Kultury, choć kończy w lecie sezon artystyczny, czekamy do jesieni. To absolutnie się nie nudzi i my też z Encekiem się nudzić nie będziemy, bo przed nami kolejna edycja NH Festu. To taki wakacyjny festiwal artystyczno-twórczy, związany oczywiście bardzo ściśle z działalnością Nowochódzkiego Centrum Kultury. Która to już edycja?
9: Ojojoj, to nie pamiętam nawet, ale chyba już koło 10-12 edycji NH Festu mieliśmy. On oczywiście na początku był troszkę inny, to było takie trzydniowe wydarzenie, pełne sztuk plastycznych, pełne koncertów, pełne warsztatów. Trwało trzy dni, ale stwierdziliśmy, że być może warto nasz program wakacyjny właśnie nazwać Nowochódzkim Festiwalem Sztuki dla znajomych NH Fest i przejść w wakacje właśnie w ten tryb NH Festowy, który bardzo lubimy. On się trochę różni od normalnego sezonu artystycznego, gdzie mamy pewien program, gdzie w warsztaty wszystkie nasze programy skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych zmierzają do jakiegoś celu, do pokazów końcoworocznych, które jeszcze teraz się odbywają pod koniec czerwca. Wakacje jest troszeczkę inaczej i mamy cały szereg właśnie propozycji skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, ale takich bardziej relaksacyjnych, takich bardziej troszkę na zasadzie zaciekawienia, spędzenia wolnego czasu. Można sobie przyjść do nas, kupić pojedynczą wejściówkę, nawet zobaczyć, czy dany rodzaj aktywności jest dla nas dobry, czy dla naszych dzieciaków. I to są bardzo szeroki zakres tych zajęć, bo i teatralne, i ruchowe, i gimnastyka, i aerobik, i pilates, i warsztaty survivalowe, bo akurat tutaj Nowochódzki Uniwersytet Dzieci rozwija się w różnych kierunkach, właśnie również takie detektywistyczne, survivalowe, także to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Warsztaty kroju i szycia, takie ciekawostki różne właśnie w tym obszarze. Warto zaglądnąć na naszą stronę internetową i zobaczyć, jakie te podstawowe takie związane z działalnością Domu Kultury, z animacją kultury, z edukacją kulturalną działania mamy wewnątrz Nowochódzkiego Centrum Kultury, bo oczywiście główne rzeczy będą działy się na zewnątrz.
10: No to przechodzimy w takim razie do programu. Zaczynamy od lata w mieście. Ja lubię lato w mieście, miło się w miastach czas spędza, no i miło też się spędza czas z Encekiem.
9: Dokładnie tak. Po to mamy scenę plenerową przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Po to mamy małą scenkę plenerową za Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli w przestrzeniach nowochódzkich, żeby te sceny działały, żeby one pracowały, żeby tam się dużo rzeczy działo. Rzeczywiście w najbliższą sobotę już zaczynamy paradą dresów. O godzinie 14 ta parada wyjdzie z nadzalewu Nowochódzkiego, a o 16 dotrze Przednowochódzkie Centrum Kultury, na tą scenę plenerową. Oczywiście tutaj wodzirejem jest Adaś Grzanka, jedyny niepowtarzalny nasz nowochódzki aktywista, można powiedzieć, ale człowiek wielu talentów i akurat będzie swoje talenty i konferencjerskie, i kabaretowe tutaj prezentował, ale przede wszystkim będzie prezentował swoją miłość do dresów. Wymyślił, że dres to taki trochę strój nowochódzki i zapraszamy wszystkich na tą paradę dresów właśnie w dresach. Będziemy o godzinie mniej więcej 16 robić tutaj tradycyjny słowiański przykuc i będzie bity rekord w tym przykucu, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Będą koncerty, będą warsztaty, będzie trochę piknikowo i tym wydarzeniem rozpoczynamy właśnie Nowochódzki Festiwal Sztuki. Jeśli chodzi o koncerty na dużej scenie, to będzie się działo dużo, bo już bodajże 11, jak dobrze pamiętam, lipca będzie koncert przebojów zespołu Manam. To wyjątkowe, fantastyczne wydarzenie łączące pokolenia. Następnie będzie Noc Jazzu ze znakomitym składem, bo tutaj na finał wystąpi Anna Maria Jopek, także bardzo serdecznie zapraszam. To 18 lipca. 25 lipca także wyjątkowy koncert na scenie plenerowej przed Encekiem. Robert Rozmus zaśpiewa przeboje Krzysztofa Krawczyka. No, któż nie lubi Krzysztofa Krawczyka? Wszyscy go uwielbiamy. A Robert Rozmus jest jedyny wyjątkowy, więc to także będzie wyjątkowy wieczór. To w lipcu, a w sierpniu oczywiście 6 nowochódzkie senioralia. 23 sierpnia. 35-lecie Straży Miejskiej w Krakowie 28 sierpnia w piątek będziemy świętować. To także wspaniałe takie wydarzenie piknikowe, rodzinne. Także będzie koncert Magdy Steczkowskiej, także bardzo serdecznie zapraszamy. I 30 sierpnia w niedzielę na zakończenie tego sezonu koncertowego na scenie plenerowej przed NCK gala operetkowa z wielkimi gwiazdami, bo tutaj absolutnie trzeba powiedzieć, że Małgorzata Walewska, Wiesław Ochman, to są osoby, które naprawdę, wydaje mi się, że rzadko występują już w plenerze, to warto przyjść zobaczyć, ale także znakomita orkiestra, znakomici soliści pozostali, którzy wystąpią podczas tej gali. No, gala pełna przebojów muzyki operetkowej, pełna świateł, pełna muzyki na zakończenie tego sezonu koncertowego, ale oczywiście w plenerze będzie się działo także dużo za Nowochódzkim Centrum Kultury, w przestrzeniach nowochódzkich. Tam trzeba obserwować na bieżąco każdego właściwie tygodnia pogodę, bo wtedy, kiedy jest dobra pogoda, to tam się dużo rzeczy dzieje. Tam będą wieczory z DJ-em, będzie chillout, będzie muzyka relaksacyjna. Prawdopodobnie będą cieszące się wielką popularnością takie wieczory stand-upowe i tu znowu kłania nam się Adaś Grzanka, który to wszystko poprowadzi. Będą małe koncerty, będzie kino letnie w przestrzeniach nowochódzkich za Encekiem. Kto nie był, zachęcam, żeby zaglądnąć, bo tam jest niesamowity klimat i tam można miło spędzić czas.
10: No i też sięgniemy po albo do teatru, bo to już 16 odsłona krakowskich miniatur teatralnych. 12 lipca startuje tenże przegląd.
9: 12 lipca startuje i po raz kolejny w Nowochódzkim Centrum Kultury, Krakowskie Forum Kultury, które tutaj jest organizatorem tego wydarzenia, po raz kolejny współpracuje z nami. To nas bardzo cieszy, że dwie instytucje świetnie ze sobą współpracują. Oczywiście wybór spektakli to znakomite doświadczenie Krakowskiego Forum Kultury. Oni bardzo starannie wybierają te spektakle z różnych teatrów z całej Polski. To są zawsze premiery, spektakle, które nigdy nie były grane w Krakowie, więc dla krakowskiej publiczności można je zobaczyć po raz pierwszy. Przygotowało Krakowskie Forum Kultury bodajże 6 spektakli. No i zapraszamy bardzo serdecznie i na strony Nowochódzkiego Centrum Kultury, i na strony Krakowskiego Forum Kultury przede wszystkim. Tam można się wszystkiego o tych spektaklach dowiedzieć i zapraszamy także latem do klimatyzowanej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury, żeby spotkać się z teatrem.
10: Mamy koncerty, mamy teatr, no i też sobie potańczymy w lecie z Encekiem. Krakowski Festiwal Tańca to już taki klasyk, bardzo, bardzo ściśle związany z Nowochódzkim Centrum Kultury Właśnie.
9: Szósta edycja Krakowskiego Festiwalu Tańca. Tak, to też taniec ewoluował w Nowochódzkim Centrum Kultury. Kiedyś to były trzy różne wydarzenia, dwa na wiosnę, jedno jesienią, ale stwierdziliśmy, że ten początek sierpnia to jest idealna data i dla miłośników tańca, i dla turystów, którzy odwiedzają Kraków. I wtedy właśnie jest propozycja dla miłośników tańca, dla miłośników tańca współczesnego przede wszystkim, taka, żeby zaglądnąć do Nowochódzkiego Centrum Kultury, żeby zobaczyć spektakle w ramach szóstej edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca. Siedem spektakli z całej Europy, bo spektakle i z Francji, i Szkocja, i Niemcy, i Hiszpania, oczywiście Polska będą na tym festiwalu prezentowane. Rozmowy pospektaklowe, bardzo ważne, bo tutaj kuratorzy i artyści spotykają się po spektaklach z publicznością. Hasło festiwalowe: przynależność, źródło siły, źródło pytań, źródło przemian. To wszystko będzie wyrażone w tańcu i bardzo serdecznie zapraszam od 31 lipca do 8 sierpnia wszystkie przestrzenie NCK-u i myślę, że także duże przestrzeni na zewnątrz, bo część warsztatów będzie się na pewno odbywała w tych przestrzeniach wokół Nowochódzkiego Centrum Kultury. Będzie tętnić tańcem współczesnym. Bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszam.
10: Z zewnątrz, z pola przechodzimy, no mam nadzieję, że lato będzie ciepłe tego roku, do wnętrz NCK. Trochę się w klimatyzowanych pomieszczeniach schłodzimy. Sztuki wizualne, bo o nich też nie zapominamy, a jest co w NCK-u oglądać.
9: Oczywiście nasze stałe propozycje i tutaj zwracam się przede wszystkim do turystów, bo wiadomo, lato to taki czas, w którym turyści krążą po Krakowie, więc być może warto zaglądnąć do Nowej Huty, zobaczyć te wszystkie unikatowe na skalę światową układy urbanistyczne, te wszystkie miejsca w Nowej Hucie, które są specyficzne, których nie ma nigdzie. A przy okazji zaglądnąć do Nowochódzkiego Centrum Kultury, bo wystawa Beksińskiego cały czas u nas jest. W tym roku przypomnę, że będziemy obchodzić dziesięciolecie obecności Zdzisława Beksińskiego i tej galerii w NCK. Przygotowujemy specjalny weekend na tą okoliczność i pokażemy jeszcze raz wyjątkowy spektakl Kryptonim 27. To już 19 września. Także bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 19. Ale będą wtedy także oprowadzania kuratorskie, będą rozmowy i pana dyrektora Wiesława Banacha z Sanoka zaprosimy, i pan Piotr Dmochowski, właściciel tej kolekcji, będzie. Także już tak troszeczkę przedpremierowo pozwolę sobie to zarekomendować, ale oczywiście i Beksiński, i Duda Gracz, i Teresa Kotkowska-Rzepecka w Białej Galerii, i Przemysław Czaja, wyjątkowe krakowskie fotografie w fotogalerii, i Galeria Plenerowa. Tam latem mnóstwo osób rzeczywiście chodzi za Nowochódzkie Centrum Kultury, czyli w rejon przestrzeni, na ten cudowny balkon z widokiem na łąki nowochódzkie, gdzie od roku, niecałego roku, właściwie od jesieni późnej, mamy smoka nowochódzkiego, który tych łąk pilnuje i spogląda na NCK, a tam z kolei jest wystawa plenerowa krakowskiego klubu fotograficznego Piąty Element Miłość. Można zobaczyć, jak nasi fotograficy, którzy na co dzień tutaj działają w klubie, spotykają się regularnie, co tydzień, co miesiąc, mają zdjęcie miesiąca, szkolą się, robią plenery, robią zdjęcia, jak przedstawili temat miłości na wystawie plenerowej.
10: Też sobie zagramy, jak się zmęczymy oglądaniem dzieł Dudy Gracza albo Beksińskiego, albo znakomitych fotografii, no to możemy też właśnie sobie albo odpocząć, albo paradoksalnie trochę gdzieś przestawić mózg na własne tory i zagrać w planszówki.
9: Rzeczywiście współpraca z Galicją się rozwija i te dni całe, bo to nie są ani wieczory, ani popołudnia, gracze, miłośnicy gier planszowych, ostatnio nawet puzli, także przychodzą do NCK już w takich godzinach przedpołudniowych i grają do późnych godzin wieczornych. Rzeczywiście to jest wyjątkowa sprawa. Wszyscy miłośnicy gier planszowych, którzy chcą spróbować nowych gier, którzy chcą zagrać w gry, które znają, którzy potrafią się skrzyknąć ze znajomymi, albo przyjść po prostu zupełnie wabank i spotkać się nowych znajomych. Zapraszamy właśnie na te wieczory popołudnia z grami planszowymi. 25 lipca, 29 sierpnia, to są soboty, sala 014, taka przestrzeń właśnie przy przestrzeniach nowochódzkich, czyli blisko jest do miejsca, gdzie można wypić kawę, gdzie można coś zjeść i grać w gry planszowe, w które być może nie graliśmy nigdy, pod opieką instruktorów, którzy te czasami skomplikowane reguły przełożą na bardzo prosty język. Można się spotkać z ludźmi, można właśnie spędzić czas przy planszówkach. To chyba bardzo takie cenne i ciekawe doświadczenie, na które również bardzo serdecznie do NCK zapraszamy.
1: Teraz czas na przerwę, ale bardzo krótką. Po niej pogłębimy jeden z tematów wywołanych przez dyrektora NCK. Zostańcie z nami.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Obiecywałem wam, że przerwa nie będzie zbyt długa, a że zwykle staram się dotrzymywać słowa, no to tak też stało się i tym razem. Wracamy zatem do magazynu To jest tydzień. Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to pozwólcie, przedstawię się. Nazywam się Kuba Kusy i spędzę z wami jeszcze mniej więcej 15 minut. Ten temat wywołał już dyrektor NCK Zbigniew Grzyb w pierwszej części naszej audycji. Postanowiłem jednak nieco bardziej skupić się na szóstej edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca, którego szósta edycja przed nami. Posłuchajcie więc mojej rozmowy z kuratorką tego, można chyba śmiało powiedzieć, międzynarodowego wydarzenia. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest przynależność.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
11: Przynależność rozumiemy bardzo szeroko, to też warto zaznaczyć. Monika Węgrzynowicz, współkuratorka Krakowskiego Festiwalu Tańca. Wybrałyśmy spektakle z Polski i z zagranicy, które też prezentują różne rodzaje przynależności. Będziemy sobie o tym opowiadać także na rozmowach pospektaklowych, także tutaj mamy zarówno kwestie narodowościowe, kulturowe, jak i tożsamościowe.
10: Czyli też nie zostawiacie tak widza samego sobie po spektaklu, tylko właśnie dyskutujecie, wymieniacie poglądy, być może objaśniacie trochę świat.
11: Działamy w obszarze choreografii, który też jest szeroki, ma wiele odsłon i zależy nam na tym, żeby dyskutować o tańcu i o choreografii, a także z zaproszonymi po prostu artystami, którzy często przyjeżdżają do nas z daleka, lepiej się poznać i móc porozmawiać o różnych metodach twórczych, no i jak też o samych spektaklach, które oglądamy.
10: Bo gości będziemy mieli także zagranicznych.
11: Tak, zgadza się. Przyjeżdża do nas między innymi świetny spektakl z Niemiec, Non Plus Ultra. To będzie nasz finał festiwalowy. Serdecznie zapraszam 8 sierpnia. Mamy również gości z Holandii, z Francji. To wszystko jest bardzo pięknie opisane na stronie krakowskifestiwaltańca.pl. Zachęcam, żeby sobie sprawdzić.
10: A gdzie Krakowski Festiwal Tańca plasuje nas, Kraków, Nową Hutę na, no powiedzmy, środkowo-europejskiej mapie tańca?
11: Festiwali tańca, jeśli o takich festiwalach mówimy, jest i dużo, i mało, ponieważ są one często rozsiane dość nierównomiernie geograficznie, bym powiedziała. Nasz festiwal już po raz szósty jest w Nowochódzkim Centrum Kultury w lecie. Zazwyczaj celujemy właśnie w początek sierpnia, też trochę wychodząc naprzeciw osobom, które być może chciałyby wziąć sobie parę dni wolnego i na przykład uczestniczyć w naszych warsztatach ruchowych, ale też dla osób, które przyjeżdżają do nas z nieco dalszych destynacji, ponieważ bardzo często prezentujemy spektakle, zapraszamy spektakle, które w naszym, powiedzmy, w tej części Europy jeszcze nie były lub pokazywane są bardzo rzadko.
10: To powiedzmy co nieco o tych spektaklach. Powiedziałaś, że możemy sobie zerknąć na stronę, ale komuś może się nie chcieć, to może my jakby ułatwimy to zadanie.
11: Tak, jasne. Mamy spektakle, które są wieczorne, ale też chciałabym zacząć od spektaklu, który jest spektaklem dla rodzin. Przyjeżdża do nas Teatr Animacji z Poznania. Także zapraszamy również odbiorców w różnym wieku, już na same wydarzenia performatywne. Mamy również działanie, które jest bardziej działaniem społecznym, dlatego że pracujemy pracujemy z osobami tutaj z Nowej Huty. Zaproszone artystki są już i pracują laboratoryjnie tutaj w naszej dzielnicy i będą badały przestrzenie rekreacyjne Nowej Huty wraz z osobami, które tutaj zgłosiły się do projektu. To też jest bardzo ciekawa inicjatywa. Jeśli chodzi o same spektakle, tak jak najczęściej myślę tutaj kojarzymy, to wieczorami zapraszamy na szereg prezentacji, w zasadzie codzienne, które są już dla osób starszych, ale chciałabym też zaznaczyć, że to są spektakle, które przez swój jakby język choreograficzny, a także i dramaturgię i prowadzenie ciałem, ponieważ właśnie tutaj jest to główne narzędzie, są bardzo dostępne, również dbamy o tą dostępność, może zaznaczę, poprzez audiodeskrypcję na spektaklu Non Plus Ultras. I jakby nie chciałabym opowiadać również o każdym spektaklu, ponieważ po pierwsze zajmie mi to dużo czasu, a po drugie jako kuratorka nie chciałabym tak dokładnie wyróżniać poszczególnych spektakli. Także ja wiem, że czasami się nie chce, ale naprawdę najłatwiej jest samemu zajrzeć. My też używamy systemu hashtagów, czyli nawet sprawdzić sobie 3 proponowane hashtagi i zobaczyć, co was przyciągnie, co może jakoś zarezonuje na początek, czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym, czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska, stadionowa została przełożona na język choreograficzny, czy może interesuje was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii. Zapraszam do sprawdzenia.
10: A wywołałaś temat tego projektu i przestrzeni rekreacyjnych i tańca, to coś więcej powiemy na ten temat?
11: Tak, jasne. Jest to też bardzo ciekawy projekt, który dzieje się jakby zapraszając osoby zupełnie amatorskie do uczestniczenia w różnego rodzaju jakby takiej metody, narzędzia chodzenia, które jest przez nas wszystkich dobrze znane, spacerowania, tylko właśnie też w ujęciu takim bardziej świadomym, celowym i poniekąd zachoreografowanym i również dramaturgicznie opracowanym. Badamy, jak to można zrobić w przestrzeni publicznej, badamy, jak to można zrobić przez jakby zobaczyć i zrobić, posiadając różnorakie ciała, dlatego też ten projekt jest skierowany między innymi do osób amatorskich. I muszę przyznać, że on się cieszy bardzo dużym odzewem, bo zapisy już były otwarte, tak samo jak zapisy na warsztaty i również dla osób początkujących. I widać, że osoby też są chętne, żeby zgłębiać przez siebie, przez swoje ciało i przez praktykę choreografię, o których mówimy, różnego rodzaju metody pracy, co mnie bardzo, bardzo cieszy oczywiście. I też myślę, że warto zaglądać do nas i przed festiwalem, i w trakcie całego roku, ponieważ takie projekty się pojawiają zarówno dla osób profesjonalnych, jak i dla amatorów, więc jeszcze na pewno w czymś będzie można u nas wziąć udział.
10: Ja przepraszam, ja bardzo nie chcę deprecjonować tańca współczesnego ani autorów tego projektu, ale od razu jakiś John Cleese przychodzi do głowy, Ministerstwo Głupich Kroków. Pewnie ja bym wpadł na coś takiego, żeby zrobić podczas tych warsztatów, także proszę serdecznie o wybaczenie. Taniec współczesny może się wydawać trochę hermetyczny dla takiego zwykłego odbiorcy. Dla mnie nie zawsze jest zrozumiały, a trochę z kulturą zdarza mi się obcować.
11: Jeszcze się odniosę do różnych inspiracji. One są jak najbardziej na miejscu i a propos też zrozumiałości, niech to będzie jedna właśnie z takich linków myślowych, ponieważ taniec współczesny, jak i wiele innych dziedzin sztuki, często odwołuje się do żartu, humoru i jest to jedna z metod pracy jak najbardziej. Na festiwalu również będą takie propozycje, także zachęcam, żeby po prostu to zobaczyć i przeżyć. Jeśli chodzi o hermetyczność, ja też się spotykam z tym stwierdzeniem. Jakby nie patrzeć, sztuka współczesna w ogóle jest często tak określana, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy zrozumieć. Inną stroną tego problemu, jak ja uważam, jest to, że dostajemy jednak propozycje, które są łatwiejsze w odbiorze, tak to nazwę, i później przez może trochę jakąś taką leniwość naszego umysłu przyzwyczajamy się do tego, to jest dla nas takie bardziej, właściwie mniej wymagające, więc można iść w tą stronę. Natomiast...
10: Trochę nas skrzywdziło to jezioro Łabędzie i Dziadek do Orzechów.
11: Opisany dokładnie, więc tam trochę nie ma właściwie też pola na tą swoją interpretację i swoje przeżycie. To, co my proponujemy i do czego namawiamy, to różnego rodzaju odbiór, co też oznacza, że każdy z nas przez swoje doświadczenie, historię, przez rzeczy, z którymi się już spotkaliśmy, osoby, z którymi się spotkaliśmy, historie, które poznaliśmy, słyszeliśmy o nich, czytaliśmy o nich i tak dalej, to sprawia, że każdy z nas może zobaczyć trochę inne rzeczy, może przeżyć inne rzeczy na bieżąco, bądź też przypomną mu się inne historie i to wszystko jest bardzo cenne i między innymi te rozmowy pospektaklowe to wnoszą, kiedy osoby dzielą się swoją interpretacją i właśnie swoimi jakimiś takimi osobistymi, bardziej lub mniej myślami.
10: A nie jest też tak, że współczesny taniec jest trochę tabuizowany, bo faktycznie odnosi się bardzo do tej cielesności, a jednak my jako społeczeństwo ogół jesteśmy trochę jednak wciąż purytańscy.
11: Troszkę jednak też odczuwam taką narrację, że ciało jest złe. My pokazujemy, że ciało jest dobre, co więcej, każde ciało jest wspaniałe i posiada szereg możliwości, z których możemy korzystać na co dzień. To się też przenosi na takie nasze życie codzienne, ale może tego już nie będę rozwijać, bo to jest naprawdę duży temat. Faktycznie to medium ciała, przez to, że nasze ciała są często zestresowane, spięte, zamknięte, bywa trudniejsze w odbiorze, ponieważ nie pozwalamy sobie na to zwyczajnie. Patrzymy oczami, nasza kultura wizualna jakby nas bombarduje i to ciało, które też rezonuje i też ma swój własny odbiór, jest zamknięte. Wystarczy sobie przypomnieć o tym, myślę, że bardzo dużo z nas ma takie doświadczenie, że jeżeli jesteśmy blisko osoby, która jest bardzo zdenerwowana i zestresowana, ten stres nam się udziela i my też w naszym ciele zaczynamy odczuwać stres. To jest taki przykład życia codziennego, właśnie odbioru poprzez fizyczność. Więc tutaj można powiedzieć, że w jakiś sposób dajemy sobie też przestrzeń i czas do rozwijania i przyglądania się takim naszym reakcjom cielesnym, nie tylko do takiego oglądania stricte.
10: Przed nami szósta edycja krakowskiego festiwalu tańca. Tak z perspektywy czasu, jak zmieniło się to, czy zmieniało się to wydarzenie? Bo rozumiem, że cały czas pewnie gdzieś tam jesteśmy w procesie, że to nie jest tak, że mamy ustalony festiwal, gdzieś jakieś ścisłe ramy, które nas ograniczają. Nie, wręcz przeciwnie. No i tańc też się zmienia, prawda? No może 6 lat to nie jest jakiś długi okres, ale chyba jednak.
11: Zdecydowanie wszystko się wokół nas zmienia. Również zmienia się zespół kuratorski. Może to nie są ogromne zmiany, natomiast jednak one zachodzą, a ponieważ kuratorujemy festiwal wspólnie, pracujemy w Krakowskim Centrum Choreograficznym kolektywnie, te zmiany są podyktowane naszymi zainteresowaniami i jakby otaczającą nas rzeczywistością, którą zauważamy i którą w jakiś sposób chcemy też wyciągnąć i podzielić się pewnymi myślami. Faktycznie też przez to, że mamy dostęp do szerokiego wachlarza i performansów i też osób artystycznych, które proponują bardzo ciekawe i laboratoria i warsztaty, ten festiwal rozwija się wraz z rozwojem tych artystów. Staramy się pokazywać jakby też coraz to inne propozycje, nie powielać za bardzo utartych ścieżek, że tak to nazwę, ale myślę, że te inspiracje i oglądanie tego, co się dzieje na świecie i co teraz jest ważne, o czym mówią artyści, artystki, jest dla nas też istotną rzeczą i że to bardzo widać z roku na rok w festiwalu. Też staramy się projektować festiwal długofalowo, więc kuratorując, nie myślimy tylko o najbliższej edycji, ale myślimy też o edycjach za 2 lata, za 3 lata. Nie pokazujemy tylko i wyłącznie premier i najświeższych spektakli, ale jednak krążąc wokół jakiegoś hasła, staramy się patrzeć również czasowo, szerzej i tak na przykład premiery, które były już kilka lat temu, wciąż mogą mówić o rzeczach, które są bardzo aktualne i które są poruszane w nieco inny sposób przez innych artystów i artystów. artystki.
1: Ja przypomnę raz jeszcze, że szósta edycja krakowskiego festiwalu tańca startuje 31 lipca i potrwa do 8 sierpnia. Wszelkie potrzebne informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronach Nowochódzkiego Centrum Kultury. A jeżeli chcielibyście, niezależnie od wieku, spróbować swoich sił w tańcu, także tym współczesnym, to odsyłam Was na stronę Krakowskiego Centrum Choreograficznego. Informacje znajdziecie także w mediach społecznościowych KCC.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
8: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
7: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
8: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
7: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Gips, PZ Formalny z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe 2 miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto, hold you teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra. Jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram.

0: i deserów Brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

0: Państwa.
1: Krakowski spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy.

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Shee w Melo Radio przed 11. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonu i na brw.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie. Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
18: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
19: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Beef. Castorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Marek, szefowa cię prosi.
22: Potem.
21: A teraz co robisz?
22: Walczę z potem.
21: Zrób to skutecznie.
22: Ale jak?
21: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
23: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
21: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Po reklamie.
27: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula. Ale spokojnie, nie jest groźny. Tutaj mi pala w weekendowym melo. Opoka, siema.

dzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen, nowa żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, które robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściówę. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip It It. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków

0: wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
19: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
20: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
21: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
20: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
22: Sali się nie poddają!
23: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
20: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
24: Ogień zszedł z boczem góry.
20: Avatar, ogień i popiół.
23: Stajemy do walki!
20: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

Own Boss, Move Your Body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat. Niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego, to ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Body Talk i Alefarben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five for Ultra. Talk to you.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
20: Co się zmieniło?
19: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: Po reklamie.

Dzień dobry, siema, cześć, już południe, talk to you, pierwszy gorący numer ode mnie o 12:00, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona, przed chwilą rozśpiewana, prowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka minut w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł, w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
10: Jestem naprawdę piękna. Ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płci. Zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe.

0: ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105. You ready?
1: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

Robin Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fedle Grand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo. Z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Dzień dobry, cześć, czołem, siemanko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach, jak je zaplanować, mam parę protipów.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

Hukajlika Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinny być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest Wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl, szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: Skoda.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Le 8 radio, za chwilę very, very nówka Invisible, Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami, żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać i nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtą stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne lokalizacje, bo to się może po prostu nie udać. Lećcie tam, gdzie was los poniesie, a my dotrzemy tam z wami. Jazzy Chris Lorenzo przed wami.

0: Nie lubię takich sad story, ale czasami się zdarzają. Mark Remont w Meloradiu, choć numer wyśmienity. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na Ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj! Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour w sumie najlepszy
7: jest. Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
8: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Siemano, dzień dobry. Kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest pierwsza propozycja ode mnie. Gorąco u was? To ja mam propozycję na napoje chłodzące. Za chwilę.

Anima, Liza z numerem Pet Angel w Mel Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Są jeszcze takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Bausa Magnetic w Melo Radio, hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy, gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport.

0: wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie.

twój sztanie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jaki to jest klasyk, Bartes on the move w Meloradio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20 zaczynamy. Najpierw The Best of Tomorrow, Landa, potem sprawdźcie na player meloradio.pl. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30 Meloradia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All the Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Mad World, to jest numer, który macham dzisiaj do was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
18: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5 już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszam.
19: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na Ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
2: Po reklamie.

To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy Before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

Michał, to jest film w Meloradio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Użeli Ultronate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
0: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
0: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5, już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej, w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków.

0: 19,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Gorąco.

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy Porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Wybijaj

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Zapraszamy do salonów Dacia Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
23: No ale co, Barbara? Rekin!
22: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: David Guetta, Don Diablo czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 playce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Rob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: modelki włodarskiej, lubię cię jak lato w Melo 26 minut po 16, a ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały, no i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kungs i This Girl, no zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend ze znajomymi, Grillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na Ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

to Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradio. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić, no to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Bledka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać wiaderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3. Oj się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.
1: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

321-321-777. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 321-321-777. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Daily wyzwanie. To Piki Beki G na Antenie Meloradia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta!
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
1: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze zeszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie i dopiero wieczorem koło 22-23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
0: Także tego
1: mi daje radę.
0: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
1: A co będziemy sprzedawać?
0: No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
1: Okej. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
0: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
1: Jako wasz ambasador zawsze.
0: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży, okay, albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
1: Po wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
0: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco na pewno jest dobre określenie. Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Pukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Halo jeszcze przed 18:00, też m.in. A Quiet jest to.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.

0: codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. You ready?
19: Tylko w Disney Plus.
20: Every second counts, baby.
19: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
21: Restaurant is flooded.
19: To już ostatnia szansa.
22: I am selling the building.
19: By uratować to miejsce.
23: We have each other and nothing left to lose.
19: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
24: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów.

0: Zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5 już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej, w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków. Zapraszamy. Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquite jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce, no i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była, no czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Say One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. All the Time u nas punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
0: Po reklamie.

18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18, za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Forbes, dobry Melo, tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia, no klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz: tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18. To między innymi on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też między innymi Urzel, Sigala, Sony Fodera, Skydeck, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

Znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: Szukasz nowoczesnego SUV-a? Lubisz się wyróżniać? Teraz w BYD PGD Kraków aż 3 modele w 3 rozmiarach, atrakcyjnych cenach, a do tego w korzystnym finansowaniu. Twoja decyzja. Nowoczesne hybrydy BYD, w tym premierowy model C-Lion 5 już od 129 900 zł. Kup SUV-a od BYD, światowego lidera technologii hybrydowej w jedynych autoryzowanych salonach BYD w Krakowie. Ulica Jasnogórska 1 oraz Aleja Powstańców Śląskich 22. BYD PGD Kraków.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axuela doskonale znacie z naszej anteny. On też między innymi na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axuel in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję Złombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit, myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

w good night, good morning zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, czy nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop.

0: Ipsy Carnaval w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas za chwilę. Axwell i Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.

0: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
2: O reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Push It to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tynek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: O reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

saving lives. Eagle.

You're the ones. You're the one that's doing the whole thing.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Dronka. O reklamie.

Christmas.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Kraków na 101.3.

Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w Skytech. To jest 78. odcinek, this is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conger z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

like it.

Słuchajcie, this is Skytech, niemiecki producer Martin Horger z nowym numerem Rave, który jest hymnem Parukaville 2026. Tuż przedtem Brandon i My Body Talks. A już za chwilę macedoński producent Galoski wraz z Azulant i Rex to the beat. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie This is Skytech. Legendarne duo Bebe Rexha i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Solans, Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata, Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jeszcze tu więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe

jest Estate of Trance. Armin van Buuren.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim